0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Wyżowa pogoda. Centrum tego wyżu dziś jest nad Shetlandami i ten obszar wysokiego ciśnienia powolutku się rozrasta na wschód i przynosi nam ocieplenie. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w regionie do 27 stopni. Do tego zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia. Wiatr słabiej umiarkowany północny i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
7: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
6: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
8: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
6: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal.
9: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
6: Poseł brał udział we wczorajszych uroczystościach tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również na drogach publicznych. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów i niepublikowanie w internecie zdjęć przedstawiających ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
10: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
6: Na wolności żyje około 7000 żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
3: No właśnie, a propos dużych ssaków, to niektóre już wstały.
11: To znaczy? To znaczy, że to my, tak?
3: Tak, no. Tak jak dwunasz.
11: Dobrze, dwunasz.
3: Znaczy jest, tam tak, jest nas więcej, z tego co widać na ulicach.
11: Oj,
3: zresztą
11: tak.
3: Pogoda sprzyja, można sobie posiedzieć na świeżym powietrzu.
11: Uprzejmie.
3: Nawet od czwartej.
11: Donosimy uprzejmie, że zakończył się weekend. Jest poniedziałek, tak.
3: Jakby co, to Tomek Michalak.
11: Ale on wróci jeszcze ten weekend. On wróci, on czeka na nas za 5 dni, także proszę się nie martwić. Marzanna Forysiak też.
3: No to już, zapraszamy do Radia Centrum. Na dzień dobry, Margaret.

0: Powiedziałam, sprawa się trochę wydała, że dzisiaj poniedziałek.
1: Się rypło, tak? Że tak powiem, o właśnie.
0: Dokładnie. No, żeby było jeszcze przyjemnie, to jest 13 w kalendarzu, 13 lipca dokładnie, czyli nie piątek, jest dobrze, poniedziałek, żaden pech powinien, znaczy pech powinien nas omijać szerokim łukiem, o
1: dzień,
0: tak.
1: Dzień krótszy od najdłuższego, 23 minuty i to jest wiadomość mrożąca krew w żyłach, zdecydowanie. No.
0: Dobra, to ja teraz powiem lepszą, jest dłuższy od najkrótszego, 8 godzin i 17 minut.
1: Wspaniale. Gdyby ktoś planował Sylwestra, to jeszcze 171 dni, to proszę poczekać jeszcze z kreacją. Jeszcze się to zdąży 3 razy zmienić.
0: No, tak. Chyba, że ktoś ma do przyszywania jakieś takie, wiesz, bardzo delikatne elementy, to proszę bardzo. Dzień jest długi. Można się pobawić do końca astronomicznego lata. Jeszcze 71 dni. Zdążymy się jeszcze nacieszyć.
1: Korzystajcie więc, a my będziemy dla was grać. Będzie Kuba. O, taki fajny numer już za moment.
2: Dzień dobry.
3: Reklama.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.

0: radio na wakacje.
1: No dobrze, to sprawdzamy, co tam kolorowa prasa w poniedziałek ciekawego nam opowie. Ten moment zbliża się nieubłagalnie. Już 14 lipca Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Po raz pierwszy weźmie udział w treningu nowego zespołu, także wypowie się przy okazji konferencji prasowej. No i teraz pytanie, czy Ameryka żyje tym tematem? Okazuje się, że nie. Że
2: no,
1: nie.
2: Chyba już.
1: Bo
2: nie.
1: Mundial
2: chyba
1: jest nie. Na razie ciekawszy, tak. Ale podobno jeszcze trochę i będzie tam, no, dużo fajnych rzeczy na temat Roberta.
2: Ja mam na pierwszej stronie jednej z poniedziałkowych gazet informację, że będzie nowa podwyżka dla emerytów. O, proszę, zmiana w waloryzacji. Można sobie otworzyć tam stronę chyba trzecią i zobaczyć, jak to się będzie teraz dostawało na to konto. Ho, ho, ho. Jeszcze jedna informacja. Miłość Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wciąż kwitnie.
1: No to dobrze
2: i
1: chyba.
2: I podtytuł jest taki, który sugeruje, że dziś to jest sukces. 9 miesięcy wciąż razem.
1: No. No tak, smutne trochę.
2: No. Smutne. 9 miesięcy, szok. Normalnie to są razem.
1: To coś ciekawszego jeszcze i bardziej przyjemnego, bo trochę mnie zmartwiłeś tą informacją, że 9 to już jest niezły staż. Aha. Zlot z parawanów. Internauci o widoku na plaży w Międzywodziu. Słoneczna pogoda wróciła na polskie morze, a to nie jest takie hop-siup.
2: Powierzę, no tak,
1: to
2: oczywiście.
1: Dla mnie, tam, jak jest ładna pogoda, to dlatego, od razu tłumy.
2: Dlatego one się zleciały, te parawany, w
1: tak
2: jednym momencie,
1: jest,
2: bo zrobiło się ciepło.
1: Tak. Typowe wyposażenie polskich turystów w parawanowe miasteczka. Myślę, że to nie tylko tam, bo pewnie to zakwitło wszędzie nad naszym Bałtykiem. Ale akurat zdjęcia są bardzo ładne. Można sobie zobaczyć, jakie parawany teraz w modzie. Widzę, że królują paski.
2: A czy jest już tam gorąca kukurydza, czy jeszcze nie?
1: Tak.
2: No właśnie. To mamy komplet.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.

0: A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
2: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Minęła 6:30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: No to lecimy sobie przez Kalisz jeszcze troszkę uśpiony, więc można śmiało śmigać, ale uważajcie na różnego rodzaju remonty, kłopoty. Utrudnienia na ulicy Górnośląskiej trwa wymiana kostki brukowej na przystankach Górnośląska-Serbinowska w stronę centrum. Obie zatoki są wyłączone z użytkowania, a na długości także pasy ruchu, bo niestety kłopoty są w momencie, kiedy zatrzymują się autobusy przed zatoką na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznaczenia. Tam mamy sporo pachołków. Uważajcie w tym miejscu. Mamy budowa ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu. Prace realizowane etapami. Na razie zaczynają drogowcy remont od ulicy Stanczukowskiego. Złota na odcinku dosyć solidnym jest jednokierunkowa. Nie mamy tam wjazdu. Przebudowywana od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. I tutaj czasowa zmiana organizacji ruchu. Cały czas prace remontowe na odcinku krajówki nr 12 jest z Kalisza do Opatówka. Utrudnienia od stacji benzynowych w Opatówku przed skrzyżowaniem w kierunku Szełego aż do Zdun. Na całej długości do Opatówka, od Opatówka do Zdun, a właściwie jeszcze troszkę dalej mamy podłużny uskok, brak oznakowania poziomego, miejscami są duże nierówności, spadki, więc uważajcie. Można też jechać objazdami przez Płukinie albo Szałę. W Ostrowie remont na ulicy Wrocławskiej. Te prace potrwają kilka miesięcy, obejmują odcinek od ronda bankowego do ronda miast partnerskich, przebudowa ulicy Leduchowskiego i przebudowa krajówki nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąkociny, Wahadło i ograniczenie prędkości. W Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tymczasowa organizacja ruchu, a w Krotoszynie utrudnienia na ulicy Raszkowskiej na wysokości Świateł. Tu mamy prace drogowe i jeszcze prace remontowe i utrudnienia na ulicy Wiśniowej.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: To zaglądamy teraz do przepisów. Jak dobrze, że mamy Unię Europejską, która nad nami czuwa. Komisja Europejska analizuje możliwość wykorzystania technologii satelitarnych do automatycznego egzekwowania, uważajcie teraz, ograniczeń prędkości w samochodach. Od 2030 roku nowe samochody, gdyby oczywiście technologia okazała się skuteczna, miałyby być wyposażone w automatyczne systemy sterowane z satelity do ograniczenia mocy silnika i prędkości w nowych samochodach. O, proszę. Tak dobrze, że nad nami czuwają. Jesteśmy bezpieczni.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 25 minut 7.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: urodzeni.
1: 13 lipca. To są osoby bardzo dobroduszne, wesołe, wierzą w swoją szczęśliwą gwiazdę i nie poddają się życiowym trudnościom.
2: Angażują się w przedsięwzięcia, lubią ruch, lubią podróże i starają się dotrzymywać umów i terminów, choć różnie z tym bywa. Oj, różnie.
1: Mają wspaniałą intuicję, interesują się sprawami tajemniczymi i ukrytymi.
2: Odważni, a w obronie swojej rodziny są twardzi i groźni. O.
1: Proszę bardzo, szczęśliwa cyfra urodzonych 13 lipca to dwójka.
2: Kamień szlachetny to nasz powszechny bursztyn.
1: No i jeszcze sprzyjający znak zodiaku.
3: Baran.
1: Do tego dnia urodził się Harrison Ford. To było w roku 1942. Amerykański aktor filmowy, telewizyjny, producent filmowy, twórca m.in. roli Indiana Jonesa oraz postaci Hanna Solo w pierwszej i trzeciej trylogii Gwiezdnych Wojen.
2: W 51. przychodzi na świat Marek Piekarczyk, wokalista, autor tekstów i członek formacji TSA.
1: 77. rocznik, Wiola Kołakowska, aktorka, modelka, stylistka.
2: A 3 lata później rodzi się Karolina Gruszka, aktorka teatralna i filmowa, która też ma na swoim koncie wiele kreacji teatralnych i filmowych.
1: No i rok 1983. Thompson, właściwie to Tomasz Lach, wokalista, członek zespołu Afromental.
2: No i 2007. Lamine Jamal, gwiazdor Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Jeden z aktualnie najlepszych piłkarzy młodego pokolenia na świecie.
1: Jeszcze zobaczymy, co pokaże ciekawego na boisku, a na razie gramy. Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj świętują, to będzie specjalnie dla was kawałek Stachurskiego. Typ niepokorny. To co, najlepsze życzenia i gramy.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za 5 minut będzie godzina 7, nadchodzą upały, ale póki co do słonecznej Italii. Tam w tym tygodniu powyżej 40 stopni. Gorąco będzie też u nas, ale póki co posłuchajcie o tym, co na południu Europy.
2: Wiadomości już za kilka minut, dokładnie o 7.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: No na razie jeszcze skromnie, 15 stopni, odczuwalna 16 i spore zachmurzenie, teraz 1019 hektopaskali, ciśnienie na razie mamy stabilne i słabiutki wiatr, ale to wszystko się zmieni, bo dzisiaj synoptycy zapowiadają większe przejaśnienia, również rozpogodzenia i maksymalnie dziś w regionie do 27 stopni, wiatr przez cały dzień będzie słaby, ale również umiarkowany północny i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 7.
5: Radio Centrum.
7: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: USA zaatakował Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni. Dorota Werdecka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
9: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
10: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
9: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
8: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7000 hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
11: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
8: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.
12: Mi. Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Jannik Sinner z piątym wielkoszlemowym triumfem. Włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.
13: Yeah, amazing, amazing achievement.
12: Ponowne zwycięstwo w Wimbledonie jest niesamowite. Cieszę się również, że to był finał na najwyższym poziomie. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa. Czujesz tremę, kiedy budzisz się w ten niedzielny poranek. A to absolutnie wyjątkowy dzień i nigdy nie wiesz, ile razy będziesz mógł wrócić, żeby taki finał rozegrać.
13: To have moments like this.
12: Sinner umocnił się na pozycji lidera rankingu, a Zwieriew awansował na drugie miejsce. W sobotnim finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 1966 roku. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów w ostatnim meczu w Osace. Biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3. I to gospodynie turnieju zagrają Final Eight w Makao. Fazę zasadniczą wygrały Amerykanki, które w ćwierćfinale w Makao zmierzą się z Chinkami. Włoszki zagrają z Holenderkami, Brazylijki z Japonkami, a Turczynki z Kanadyjkami. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na 9 pozycji. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. Etap skrócono o 30 km z uwagi na upały. Van der Poel najszybciej finiszował z czteroosobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
4: No i co my tu mamy? Księżyc w znaku raka, do tego słońce w koniunkcji z Merkurym.
14: O tego się boję akurat.
4: No nie jest źle, słuchaj, bo to tak, emocje i uczucia będą dzisiaj dla nas szczególnie ważne. Mm-hmm. I jeszcze ten Merkury nam doda odwagi do działania.
14: W szczególności jak będzie w koniunkcji ze Słońcem. Bo gdyby był z Księżycem, to byłoby gorzej. Ja czuję, że ze Słońcem ta koniunkcja to jest to.
4: Ale jest jeszcze Wenus w kwadraturze z Uranem.
14: Ojej, dobrze. Zagraj, bo się robi niebezpiecznie. 7 po 7 jest poniedziałek.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Musisz wejść na wyższy poziom?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Baranie, dzisiaj będziesz spostrzegawczy i bardziej wrażliwy. Nie wtrącaj się jednak zbytnio w cudze sprawy, bo pewna osoba uzna, że negatywnie oceniasz jej starania. Po południu zatroszcz się o własną wygodę, chwila lenistwa. Bardzo dobrze ci zrobi.
4: Byku, masz dzisiaj powodzenie i ważne sprawy ułożą się prawdopodobnie po twojej myśli. Poczujesz, że pokonasz wszelkie trudności. Działaj, ale kieruj się własnym rozsądkiem.
3: Bliźnięta, inni ludzie mogą ci dzisiaj bardziej potrzebować niż zwykle. Nie przesadzaj z liczbą nowych zadań, których się podejmiesz, musisz znaleźć trochę czasu na porządki i rachunki. Popołudnie sprzyja dbaniu o kondycję i urodę.
2: Rak.
4: Będzie miał pełen dzień optymizmu. Poczuje, że dość zwlekania z ważnymi decyzjami. Drogi raku, zamiast czekać, aż inni coś zrobią, zajmij się szybko organizacją pewnych ważnych spraw pod koniec tygodnia.
3: Lwie, nie denerwuj się, jeśli ktoś zacznie cię czepiać lub skrytykuje twoje wybory. Zamiast tracić czas na dyskusję, spokojnie zajmuj się swoimi sprawami, a wieczorem poczujesz, jak wracają spokój i równowaga. Odpocznij.
4: Panna będzie dziś nieco roztargniona. Zaglądaj częściej do kalendarza. W podróży uważaj, by nie pomylić trasy. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele i znajdź czas na odrobinę odpoczynku. Pilnuj sekretów.
3: Waga powinna się dzisiaj skupić na obowiązkach. Sporo uda ci się załatwić, a jeżeli coś nie pójdzie po twojej myśli, to się nie denerwuj. Wpadniesz na jeszcze lepszy pomysł. Miłości masz powodzenie, choć może być ci trudno znaleźć czas na randkę. Nie martw się, wkrótce wszystko nadrobisz.
4: Skorpionie, wpływowe osoby będą miały wobec ciebie oczekiwania, a nowe propozycje okażą się warte przemyślenia. Skup się jednak tylko na pomysłach, które zapewnią ci szybki sukces.
3: A strzelec zacznie zwracać większą uwagę na to, co sądzą o tobie inni. Możesz nawet usłyszeć zaskakujące plotki na swój temat, ale nie sprawią ci one przykrości. Wieczorem warto wybrać się na randkę, jogę albo po prostu dobrze się pośmiać i odstresować.
4: Koziorożec będzie dociekliwy i skupiony na pracy oraz obowiązkach. Sporo uda się zrobić, ale w relacjach z ludźmi zachowaj ostrożność. Po południu dobra wiadomość poprawi ci humor.
3: Wodniku, niektórzy będą cię próbowali się rozpraszać, ale nie musisz co chwila sprawdzać wiadomości. Rozrywką, miłością zajmiesz się dopiero wieczorem, gdy już uporasz się z obowiązkami. Dzisiaj przede wszystkim patrz w przyszłość.
4: Ryby. Dziś poniedziałek, który sprzyja trafnym decyzjom finansowym i pomysłom na zdobycie dodatkowych pieniędzy. Ambitnymi planami jednak nie dzielcie się ze wszystkimi, bo ktoś może wykorzystać wasze pomysły przed wami.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny, symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive akwaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja,

0: Ale z tego, co mówią synoptycy, idzie ciepło. Gdzie można się kąpać w południowej Wielkopolsce? No, posłuchajcie.
1: O tym powiemy w wiadomościach o 7:30, a są takie miejsca, w których kąpać się nie można, więc słuchajcie uważnie.

0: Na zegarze 7:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miliony na inwestycje w Koźminku. W tym serwisie także o tym, gdzie w regionie można się kąpać, a w sporcie cudu niestety nie było.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Około 40 milionów złotych budżetu, z czego ponad 1/4 przeznaczona na inwestycje. Tak kształtują się tegoroczne wydatki gminy i miasta Koźminek. Burmistrz Monika Nowak w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że kluczowe przy realizacji gminnych inwestycji jest pozyskiwanie zewnętrznych dofinansowań.
4: To jeśli chodzi o budżet takiej gminy małej jak gmina Koźminek,

0: jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy, takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko. Te też takie miękkie pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
1: Wśród kluczowych inwestycji na ten rok burmistrzyni Koźminka wymienia między innymi drogi, modernizację lokalnego targowiska czy oczyszczalni ścieków.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Spośród 6 popularnych kąpielisk w południowej Wielkopolsce jedynie jedno nie nadaje się do kąpieli. Sanepid wydał decyzję po kontrolach wewnętrznych.
3: W południowej Wielkopolsce na sezon letni organy sanitarne otrzymały 6 zgłoszeń organizacji kąpielisk. W te wakacje zgłoszono kąpielisko gminne w Brzezinach, kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołchowie, zbiornik wodny Kąpielka w Pogrzybowie w gminie Raszków, jezioro Szperek w Antoninie, kąpielisko Osir przy ulicy Kąpielowej w Ostrzeszowie, a także podostrowskie Piaski Szczegliczka. Po pierwszych wakacyjnych kontrolach powiatowi inspektorzy sanitarni wydali decyzję w stosunku do wszystkich tych kąpielisk. Jedynie Piaski Szczegliczka nie spełniają norm sanitarnych. Jak możemy przeczytać w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, woda z kąpieliska nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Kąpiel w takiej wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska. Informacja dotycząca jakości wody na kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, co ważne. Ważne informacje dotyczące jakości wody w kąpieliskach w całym kraju można sprawdzić również na stronie serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Dobra jazda do połowy meczu i postraszenie faworyta, który w drugiej części spotkania pokazał totalną dominację. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy po 7 biegach niedzielnego spotkania przegrywali w Bydgoszczy tylko 19-23, by ostatecznie ulec liderowi aż 32-58.
4: Pierwsze wyścigi meczów Bydgoszczy napawały optymizmem ostrowskich kibiców. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów wygrywali starty i choć tracili trochę punktów na dystansie, to walczyli jak równy z równym z faworyzowanym liderem tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi. Po dwóch seriach było tylko 23-19 dla bramczyk Polonii Bydgoszcz. Od 8 wyścigu nastąpiła jednak totalna dominacja gospodarzy, którzy poprawili wyjścia spod taśmy. Znakomicie rozgrywali pierwszy wiraż, napędzając się po zewnętrznej i z biegu na bieg powiększali przewagę. W końcu nokautując wręcz Ostrowian 58-32. W zespole z Bydgoszczy świetnie pojechali Woźniak, Hukendek i Buszkowski, którzy zdobyli po 12 punktów, a 11 z rezerwy dołożył Wiktor Przyjemski. W drużynie z Ostrowa 11 punktów w 6 startach zdobył Frederik Jakobsen, 6 dorzucił Chris Holder. Munfin Magnus na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej pozostał na 7 miejscu w tabeli, a kolejny mecz odjedzie na swoim torze 31 lipca z zespołem z Rzeszowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
8: Przyjemny, rześki poranek, więc śmiało można śmigać, a jeżeli do tego dorzucicie jeszcze kubek dobrej kawy, to już w ogóle będzie przyjemnie. No i sprawdzajcie oczywiście utrudnienia. W Kaliszu na Górnośląskiej trwa wymiana kostki brukowej na przystankach na ulicy Górnośląskiej, tuż przy Serbinowskiej. Zatoki jedna i druga jest wyłączona z użytkowania, a na obu długościach mamy także wyłączone pasy ruchu, bo autobusy, które zatrzymują się właśnie przed tymi zatokami, troszkę nam tarasują ruch, więc uważajcie. Mamy przebudowę ulicy Dobrzeckiej, Świętego Michała w Kaliszu. Mamy też kłopoty na Złotej. Na razie jest jednokierunkowa, przebudowywana od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza i tutaj obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. Cały czas kłopoty na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Spory kawał od stacji benzynowych w Opatówku przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego aż za Zduny. Mamy naprawdę spore kłopoty. Tutaj ograniczenie prędkości do 40. Mamy wyłączoną też sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu i oczywiście tam ciągnie się cały czas rząd pachołków. Trzeba naprawdę uważać. Ten remont jeszcze trochę potrwa, dokładnie do końca tego roku. W Ostrowie remont na ulicy Wrocławskiej, przebudowa Leduchowskiego, przebudowa krajówki numer 36, odcinek Zacharzew-Lamki, Łąkociny, teraz w ruchu wahadłowym. Mamy tu też ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację. W Pleszewie przebudowa na ulicy Kazimierza Wielkiego i tu też tymczasowa organizacja ruchu, a w Krotoszynie uważajcie na Raszkowskiej, na wysokości świateł mamy prace drogowe, utrudnienia i prace remontowe również na ulicy Wiśniowej.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Mamy lato, mamy wakacje, a na ulicach coraz więcej samochodów kierowanych przez tych, którzy biorą rowery na hak i zapominają o tym, że wcześniej trzeba zadbać o trzecią tablicę rejestracyjną, którą sobie umieścimy na takim bagażniku rowerowym. Za brak takiej tablicy albo przełożenie tablicy z auta na hak właśnie możemy zostać ukarani solidnym mandatem. A jest jeszcze gorsza opcja, co niektórzy dorabiają plastikowe tablice rejestracyjne i to akurat już podchodzi pod ich podrabianie i zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy do lat 5, więc lepiej po prostu dorobić legalnie.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
8: Za 23 minut 8.

0: Reklama.
1: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Za 11 minut godzina 8, to teraz będzie o zasadach fair play poza boiskiem. Na boisku to różnie bywa, ale tutaj nie było ani czerwonych, ani żółtych kartek. Tu trzeba było się po prostu zachować honorowo.
1: Był zakład
0: między, to zakład.
1: Tak, norweskimi a brytyjskimi liniami lotniczymi. Norwegowie przegrali ten zakład, bo przegrali też mecz.
0: No właśnie, jedno z drugim.
1: Efekty musieli teraz zacząć promować brytyjską linię w norweskich liniach, tak? Jakoś się tak poukładało.
0: Powiem tak, to było troszkę ryzykowne, no ale cóż, no, grawa bank. No i dotrzymali słowa, dotrzymały właściwie, bo to linie norweskie. Zgodnie z obietnicą wczoraj na jeden dzień zmieniły logo i też opublikowały w mediach społecznościowych taki elegancki wpis, że no, życzą wszystkiego dobrego, że ten puchar, że do domu i w ogóle, no tak bardzo ładnie się zachowali.
1: Całe szczęście, że nasze firmy nie mają takich problemów.
0: Oczywiście, no, tak.
1: I jeszcze
0: tak
1: długo nie będziemy mieli takich problemów. O nic się nie musimy zakładać, to wszystko dzięki naszym chłopakom, którzy nie awansowali na mistrzostwa,
0: tak,
1: i nie dostarczają
0: bardzo
1: nam nerwów. Tak,
0: tak, dziękujemy.
2: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Podobno już ten chłodny lipiec dobiega końca, a teraz tylko i wyłącznie ciepło. Do Polski zaczynają napływać suche i cieplejsze masy powietrza, a ten mocniejszy wyż, którego centrum dziś jest nad Shetlandami, ma nam przynieść takie piękne, słoneczne lato. Dzisiaj też to zachmurzenie duże niedługo zniknie, będą większe przejaśnienia, po południu również rozpogodzenia i 27 stopni maksymalnie w regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 8.
4: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
8: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno – ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
7: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%, najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach, nieznacznie potaniał nabiał. Dziś jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Service, mówi Monika Banyś-Bator.
9: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
7: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, a także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków, dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pieńkosz.
10: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
7: Po powrocie 34% badanych doświadcza post Holiday Blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.
4: Kursy walut.
3: Średnie ceny w kantorach o poranku: euro po 4,33 zł, dolar amerykański 3,80 zł, frank szwajcarski po 4,69 zł i funt brytyjski po 5,08 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje.
6: wakacje. Duet na rano.
3: Ale 3 minuty po godzinie 8, no sprawdzamy o poranku, dla kogo duże lody z syropem, jakimś toffee, co to na to?
5: Nie! A nie? Gdzie tam, jakie no? Lody mogą być śmietankowe lub czekoladowe, innych nie uznaję.
3: No dobrze, niech będzie. Chciałam dorzucić jeszcze truskawki, ananasy. Dobrze, to każdy sobie zrobi deser, tak, jaki lubi, ale jedno jest pewne. Imieniny dzisiaj Andrzeja, Ernesta, Eugeniusza, Henryka, Małgorzaty i Sary.
5: Wszystkiego dobrego dla was.
6: Duet na rano.
4: Radio Centrum 106,4 FM.
6: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: No to co, może pojemy troszkę?
1: A zjedzmy sobie na śniadanko może. Dlaczego nie? Bo dzisiaj jest dzień...
0: Międzynarodowy Dzień Frytek.
1: Nie, to jest ranga, bo gdyby był lokalny, to nic. Ale jak jest międzynarodowy, to jest coś.
0: Tak, to jest coś, tym bardziej, że wiesz, no, lato się bardzo ładnie akurat z frytkami komponuje, bo co drugie danie mamy z frytkami.
1: Jak zrobić idealne frytki?
0: A to nie jest takie proste, okazuje się, bo wyobraź sobie, że takie idealne powinny być w ogóle, tak mówią Belgowie, którzy to jest ojczyzna frytek, prawda? Powinny być smażone na tłuszczu wołowym, na łoju wołowym. Natomiast mistrz świata w przyrządzaniu najlepszych frytek na świecie używa oleju słonecznikowego i smaży te frytki 3 razy.
1: Proszę.
0: Nie wiem, to, jak to smakuje, wiesz.
1: A nie, to powiem ci, że sporo naszych barów to mistrzostwo świata opanowane, bo tam 3 razy nawet się nie podchodzi do smażenia. Tam jest coroczny dzień wymiany oleju, wiesz, tak raz na jakiś czas. To. Także różnie bywa. No.
0: Jeżeli ktoś się czuje mistrzem, proszę bardzo, pod koniec września w Arras we Francji odbędzie się już 4. edycja Mistrzostw Świata w smażeniu frytek. Można rywalizować w kategoriach takich jak autentyczne frytki, kreatywne frytki, frytki rodzinne, czy najlepszy sos do frytek.
1: I jeszcze dodałbym taką kategorię, jak jest w piekarniach. Frytki jak dawniej na przykład. To byłoby okej.
2: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Zostało jeszcze trochę czasu. Do 17 lipca można nadsyłać pracę w ramach konkursu z kufra babci i dziadka.
6: To w bibliotece w Stawiszynie. Więcej na ten temat w wiadomościach o 8.30.

0: Zbliża się 8.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Gordzewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Artystyczne Kino pod chmurką wystartowało w Kaliszu. W tym serwisie także o konkursie biblioteki w Stawiszynie i Złota Sztafeta Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na letnie seanse pod gwiazdami do Zielonej Strefy na dziedzińcu instytucji. W lipcowe czwartki o godzinie 21 rozpoczynać się tam będą projekty filmów w ramach Kina na Sztuki. Tegoroczny cykl nosi tytuł Plaża nudystów emocjonalnych, a jego kuratorem jest Piotr Czerkawski. W tym roku dzięki projekcjom przeniesiemy się na 4 różne plaże, od greckich wysp przez bałtyckie wybrzeże i australijski raj dla surferów po włoski kurort Rimini po sezonie. Wehikułem czasu w tym tygodniu będzie film Czerwone Niebo w reżyserii Christiana Petzolda, w którym poznamy narcystycznego pisarza, który chowając się za maską intelektualisty, próbuje wreszcie dopuścić do głosu dopominające się uwagi zmysły. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Tylko do 17 lipca można nadsyłać pracę w ramach konkursu Z kufra babci i dziadka organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Stawiszynie. Przedsięwzięcie ma wspomóc stworzenie lokalnej izby pamięci.
3: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
2: Powiedziała Radio Centrum.

0: Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Pełny regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Dwa złote i jeden brązowy medal to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w zakończonych wczoraj w Krakowie 48. Mistrzostwach Polski U23. W niedzielę drugie złoto dla Stali dołożyła sztafeta 4x100 metrów.
1: Pierwszy złoty medal w sobotę w biegu na 100 metrów zdobył Dawid Grzonka. On również był bohaterem rozegranego w niedzielę biegu sztafetowego 4x100 metrów. Przejmował pałeczkę na drugim miejscu, ale fantastycznym finiszem na czwartej zmianie wyprowadził Stal na pierwsze miejsce i zapewnił złoty medal z czasem 41 sekund i 57 setnych. Ostrowska sztafeta w składzie Karol Błaszczak, Michał Jopek, Piotr Stojanowski i Dawid Grzonka wyprzedziła AZS AWF Katowice oraz AZS AWF Wrocław, zdobywając w wielkim stylu tytuł młodzieżowy mistrzów Polski, którego broniła. Trzeci medal dla Stali brązowy dołożyła w skoku z wyżem Ilia Twardowska. Konkurs rozgrywany był w strugach ulewnego deszczu, stąd też wynik 176 cm nie jest może wybitny, ale zważywszy na warunki atmosferyczne, dużo wyżej nie dało się skakać. W klasyfikacji medalowej 48. PZLA Mistrzostw Polski U23 klub sportowy Stal LA Ostrów zajął 7. miejsce z 2 złotymi i 1 brązowym krążkiem. W klasyfikacji punktowej stalowcy zdobyli 67 oczek, co dało 15. pozycję na 88 sklasyfikowanych klubów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Jedziemy sobie do Kalisza na ulicę Górnośląską. Tutaj mały przystanek przy ulicy Serbinowskiej, a dokładnie 2 przystanki. Tutaj trwa w tej chwili wymiana kostki brugowej. Autobusy zatrzymują się na pasie ruchu, na którym umieszczono tymczasowe oznakowanie. Uważajcie, pachołków jest sporo. Mamy długofalową przebudowę ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Zdążymy się przyzwyczaić. Te prace będą realizowane etapami. Na razie drogowcy zaczęli remont od ulicy Stanczukowskiego i nie ma tam jakichś bardzo dużych kłopotów. Większe są na Złotej. Złota jest przebudowywana na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Trwa budowa drogi dla pieszych i rowerów. Czasowa zmiana organizacji ruchu i w Złotą nie wjedziemy. Prace remontowe trwają na odcinku krajówki nr 12 z Kalisza do Opatówka, a właściwie cały czas kłopot od Opatówka do Zdun, a nawet za Zduny. Mamy to ograniczenie prędkości do 40. Podłużny uskok, brak oznakowania poziomego, no i miejscami są duże nierówności, spadki, także na urwanych poboczach, zwłaszcza no co może tam być dość niebezpiecznie, uważajcie. Można też jechać objazdami Tłokinia albo Szałę. Na Ostrów Wielkopolski rozpoczyna się tu remont ulicy Wrocławskiej. Te prace potrwają kilka miesięcy, a obejmują odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej i przebudowa krajówki nr 36, odcinek Zacharzew Lamki, Łąkociny, ruch wahadłowo, ograniczenie prędkości i tutaj również tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Pleszewie cały czas przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego i tutaj tymczasowa organizacja ruchu, a w Krotoszynie utrudnienia na Raszkowskiej i na Wiśniowej tutaj trwają prace drogowe.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
6: Za 24 minuty 9.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
1: A kurczątko, ona stoi.
0: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
1: A mówią, że jak tanio, to słabo.
0: Bo nie znają Wesołka.
1: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
0: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy, XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu numer jeden brytyjskiej listy przebojów 1991 roku.
2: Tam Bryan Adams z piosenką z filmu Robin Hood, Książę Złodziei. To jest numer Everything I do it for you, już teraz w Radiu Centrum.
1: A ten singiel przebywa na samym szczycie przez 16 tygodni.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Czego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej?
2: O, proszę bardzo, to jest interesujące. Zrobiono ankietę, jak rozumiem, tak?
1: Tak, są bardzo poważne oczekiwania i o tym będziemy mówić w najbliższych wiadomościach. Szczegóły już o godzinie 9.
0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama. Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: W kierunku północy zaczyna do nas napływać powietrze polarne, morskie. Ma być cieplej dzisiaj w regionie do 27 stopni. Do tego zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, po południu również rozpogodzenia. Wiatr słaby, umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie na razie stabilne. Zaczyna się taka cieplejsza pora, jeżeli chodzi o lipiec. Podobno te wyższe temperatury już coraz bliżej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
6: 9.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany. Dorota Wardecka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
9: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
8: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
10: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
11: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
8: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
7: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
12: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
7: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Almeria. Zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
13: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
7: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
14: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
7: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz i zwycięstwo obrońcy tytułu. Jannik Sinner drugi rok z rzędu wygrał wielkoszymowy Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To już piąty wielkoszymowy tytuł w karierze Sinnera, który umocnił się na pozycji lidera rankingu. Zwieriew awansował na drugie miejsce. W rankingu kobiet wciąż prowadzi Aryna Sabalenka, spory spadek zanotowała Iga Świątek i jest teraz ósma. Wyprzedziły ją m.in. czeskie finalistki Wimbledonu Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Maja Chwanińska jest 22. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali cztery najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania zostały już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Wszyscy są mocni, ale najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu, mówi Sebastian Habiniak z Eleven Sports.
6: Cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
3: Francja z Hiszpanią zagra jutro z Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Francuski Strasburg z trzecim trenerem w ciągu ostatnich miesięcy. Najpierw drużynę opuścił Liam Rossignol, bo przeniósł się do Chelsea. Nastąpił go Gary O'Neill, który właśnie przeszedł do Ipswich Town. Więc nowym szkoleniowcem m.in. dwóch polskich piłkarzy został Portugalczyk Hugo Oliveira, który prowadził dotychczas samodzielnie jedynie Famalicao w ojczystej lidze. Piłkarzem Strasburga od dwóch sezonów jest reprezentant Polski Maxi Ojedele, a od niedawna także bramkarz Miłosz Piekutowski. Po trzech z rzędu brązowych medalach tym razem polskich siatkarek zabraknie wśród najlepszych drużyn Ligi Narodów. W bezpośrednim meczu awans do turnieju finałowego Polki przegrały z Japonkami 2-3, choć wygrały dwie pierwsze partie. Tym samym zakończyły udział w rozgrywkach na 9. miejscu. W Makau w ćwierćfinałach USA zagrają z Chinami, Włochy z Holandią, Brazylia z Japonią i Turcja z Kanadą.
15: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 5 minut po 9.
16: Ja się staram.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 19 minut po godzinie 9, no to co, może do pracy na wakacje do pracy, właściwie to trudno powiedzieć, takie pomieszane to jest.
1: To nam się nie łączy, praca z wakacjami, ale okazuje się, że można to połączyć za jednego euraska i mieć z tego masę satysfakcji. No taka właśnie wizja jest w słonecznej Italii.
0: Tak, włoskie Alpy, no wydawałoby się, że tam to w ogóle szczęście kwitnie. Okazuje się, że są takie wsie w Alpach włoskich, pięknych, które z roku na rok pustoszają. Nie chcą tam ludzie mieszkać, szukają szczęścia w innych miejscach.
1: Tak, Włosi mają pomysł, żeby zapełnić te wioski przynajmniej na jakiś czas. Mhm. I oferują możliwość zamieszkania tam, tak, spędzenia wakacji, pracy zdalnej za 1 euro. I tak. Nie ma tutaj chyba haczyków po raz pierwszy.
0: Tak się właśnie tak czytam, zastanawiam się, gdzie ten haczyk. Ten nabór skierowana do osób pracujących zdalnie, do rodzin, do naukowców oraz studentów. Oni chcą po prostu pokazać, że można połączyć pracę z wakacjami, że tam trochę zdalnie i że to piękno Alp trochę przy okazji tych ludzi ujmie
1: to
0: i zostaną.
1: Chyba liczą na to, że ci ludzie po tej pracy zdalnej, siedząc w tych mieszkaniach, wyjdą po południu wieczorem na lokalne place i placyki i zapełnią je tak jak przed laty rodowici Włosi.
0: Hmm? No, może im się uda.
2: Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już najbliższy czwartek będzie można zobaczyć bardzo ciekawą wystawę w bardzo ciekawy sposób w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
4: A więcej na ten temat w wiadomościach o 9.30. Wrócimy także do weekendu z Radziwiłłami do Antonina, który bawił się w klimacie lat 70. podczas tego weekendu.

0: Sunny days are over. 9:30 na zegarach i pora na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Weekend z Radziwiłłami w klimacie lat 70. za nami. W tym serwisie także o tym, dlaczego warto się wybrać do muzeum, a w sporcie wicemistrzostwo Polski na plaży dla młodych zawodniczek z regionu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pokazy mody, wykłady, potańcówka przy muzyce na żywo i mnóstwo dobrej energii rodem z lat 70. Za nami trzecia odsłona weekendu z Radziwiłłami. Wydarzenia, które ma nie tylko bawić, ale też przypominać o osobach, dzięki którym Pałac Myśliwski w Antoninie trwa i służy kulturze. Gościem, który przyjął zaproszenie organizatorów i opowiedział o swoich przodkach, był Maciej Radziwiłł.
4: Jest to piękne miejsce, wyjątkowy pałac związany z rodziną od ponad 200 lat. Piękne miejsce i cieszę się, że to miejsce też żyje nie tylko muzyką Chopina, ale też organizowane są różne imprezy dla ludzi z okolic, czy turystów, którzy spędzają tutaj czas i to jest wspaniałe. Myślę, że lepszego losu ten pałac nie mógł otrzymać.
2: W czasie weekendu z Radziwiłłami pałac odwiedziło ponad 1000 osób. Organizatorami było Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłł w Antoninie. Partnerem medialnym było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już w ten czwartek, 16 lipca, będzie można w wyjątkowy sposób zapoznać się z wystawą Kulisiewicz Akty, prezentowaną w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Tego dnia od 18 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie.
5: Ja jako kuratorka będę miała szansę opowiedzieć Państwu o powstawaniu tej wystawy, zinterpretować niektóre prace. Takie oprowadzanie kuratorskie myślę, że jest w stanie dużo wnieść do naszej wiedzy. Inaczej dzięki temu odbieramy tę sztukę. I oczywiście serdecznie Państwa do tego zachęcam, żeby się pojawić tego 16 lipca w muzeum. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania, po prostu żeby wejść i poczuć ten klimat.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Kulisiewicz.

0: w Kaliskim Muzeum, a także kuratorka wystawy. Co ważne, ze względu na budowę ekspozycji obowiązuje ograniczona liczba miejsc na oprowadzanie kuratorskie. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można odbierać w kasie muzeum w godzinach jego otwarcia. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. Podkreślić trzeba również, że muzeum nie prowadzi telefonicznej rezerwacji. Partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Przed tygodniem było złoto w hali, w ten weekend wywalczyły srebro na plaży. Mowa o młodych siatkarkach Baryczy Janków Przygocki, które w wielkim finale ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej w Kołobrzegu zdobyły wicemistrzostwo Polski w kategorii do lat 13.
1: Od piątku do niedzieli na plaży Millennium w Kołobrzegu rozgrywany był 4. wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej o puchar Kinder Joy of Moving, w którym wzięło udział 277 par z całej Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Największy sukces pośród reprezentantek Baryczy Janków Przygocki osiągnęły Oliwia Wachowska w duecie z Zuzanną Wolską. W meczu o złoty medal przegrały po zaciętej walce z duetem BKS-u Stal Bielsko-Biała Alicja Czech, Marta Wieczorek 1-2. Bliskie medalu były także w kategorii U14 Nikola Głubisz z Kornelią Grzeszczyk, które ostatecznie zajęły 4. miejsce. Szanse na pozycję w czołowej ósemce w kategorii U12 miały rocznikowo młodsze Amelia Wachowska i Alicja Bartnik, które zajęły 9. miejsce. 13. w tej samej kategorii były Laura Szpera i Amelia Malinger. Na 17. miejscu sklasyfikowane zostały Michalina Szewczyk i Nikola Wolińska w kategorii U13. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit De Ante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: To okienko otwiera się teraz bardzo szeroko na mocne brzmienia.
2: To będzie płyta Hoodoo z 2010 roku, a kawałek dobrze wam znany.
1: Born to be Wild. Posłuchajcie, jak to leci.

0: Za 5 minut będzie godzina 10, za chwilę kolejne najważniejsze wiadomości.
1: Powiemy tak, będzie gorąco, bardzo gorąco. Tak naprawdę ciepło będzie we Włoszech, ale u nas też te termometry mają pokazać takie solidne temperatury.
0: No i przypomnimy też triumfatorów tegorocznego Wimbledonu. Tematów sporo, o tym powiemy o 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Za oknami sporo chmur teraz na południu Wielkopolski, ale będzie też sporo chwil ze słońcem, zwłaszcza po południu. Ciepło, bo na termometrach w tej chwili około 22 stopni, a dziś maksymalnie zobaczymy nawet 27. Wiatr z północy, słaby, do 15 km na godzinę.
4: Właśnie minęła
3: 10.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Skomplikowana operacja po wypadku w Raciborskim Aquaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy. Dorota Werdeska. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyant Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju te temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
6: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem. A naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu, turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów. Michał Waszkiewicz.
8: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
6: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
3: To można śmiało powiedzieć, że to także duet na wakacje. Wiesz, że są tacy, którzy dzisiaj rozpoczęli urlopy.
9: Są. No. Tak, ja sobie wyobrażam tę przyjemność. Słuchaj, jak człowiek sobie tak rano próbuje tam, wiesz, wykombinować, gdzie jest budzik, a on niepotrzebny.
3: Nic
9: on
3: nie musisz wolny. I nic
9: tak
3: nie
9: jest.
3: Musisz.
9: Może sobie śmiało się kurzyć.
3: Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj ruszyli na urlopy i pozdrawiamy też tych, którzy już są po urlopie i musieli się na przykład jednak ukłonić kierownikowi, tak? Jestem, melduję się na stanowisku. Dla was też gramy.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
5: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Dzisiaj to nie będą googlotki, dzisiaj to będzie googlota wielka, taka gigantyczna, że cały świat plotkarski, no dobra, przynajmniej Polska się rozpisuje o tym, co robi Michał Wiśniewski.
2: No właśnie, no okazuje się, że jak to było, że nie wolno dwa razy do tej samej wody? Że to...
1: Ale też jest takie powiedzenie, że stara miłość co?
2: Ona nigdy nie... A właśnie. No coś w tym jest. No było dużo plotek, już teraz wiadomo, Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Jak to ładnie ktoś napisał w mediach społecznościowych, nie mógł dłużej milczeć.
1: I wszystko wskazuje na to, że to się dobrze składa. Żeby wam to jakoś tak chronologicznie poukładać, Michał Wiśniewski
2: przez... Bo to nie jest proste, tak, nie, trzeba wziąć notę.
1: On przez dwie dekady miał kilka żon. Mandaryna była żoną drugą i teraz jest duża szansa, że zostanie żoną szóstą.
2: Tak. Tak to wychodzi, tak, właściwie. No. Tak jak stary i nowy Gwiezdne Wojny.
1: No jeszcze nie jest, ale druga może być szóstą.
2: Ja się tylko zastanawiam, czy po Mandarynie będzie... Czy to zatoczy kółko?
1: Czy to już jest koniec, czy jednak się zapętliło u Michała Wiśniewskiego? Bo jak się zapętliło, no to długo to nie potrwa. Ale życzymy oczywiście jak najlepiej. Media wracają do tego ikonicznego ślubu Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, którzy wracają do siebie po 21 latach, bo wtedy w Polsce to był... Oj, to było wydarzenie.
2: No to nie da się ukryć, tak, to było... No, jak to powiedział Michał Wiśniewski, życie uczuciowe to nie giełda, to nie są konie, które wracają na bieg. No, chyba trochę wrócił.
1: Ja tylko powiem, że przed laty, podczas tego ślubu, to Mandaryna wystąpiła w sukni ślubnej obszytej 30 tysiącami brylantów. Więc jak będzie teraz?
2: No, powiem ci, że robi wrażenie.
1: To jako druga żona to mogło być 30 tysięcy, ale jako szósta to już zobowiązuje.
2: Powiem tak, no. Ślub roku już był, bo mieliśmy Taylor Swift i Travisa Kelce, więc no, będą musieli trochę poczekać, żeby zrobić wrażenie.
1: Ale taki polski ślub stulecia, spróbujcie.
2: Czemu nie?

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
3: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
2: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
4: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
2: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
6: 22 minuty po godzinie 10 i za kilka minut najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski.
7: Będzie mowa o teatrze, będzie mowa o sztuce i trochę sportu.
6: To wszystko punktualnie o 10.30.
8: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: shape of you.
1: 10:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Wielki sukces Gołuchowskiego Teatru, w tym serwisie także o wspólnym tworzeniu sztuki w Krotoszynie i sukcesach młodych zawodników z Kalisza.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Gołuchowska Grupa Teatralna imienia Agnieszki Baranowskiej odniosła spektakularny sukces. 4 przedstawienia spektaklu Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej według scenariusza Małgorzaty Chojnackiej i w reżyserii Marka Chojnackiego obejrzało ponad 1000 osób.
5: Wszystkie wejściówki rozeszły się błyskawicznie, a w nowej sali widowiskowej Gołuchowskiego Centrum Kultury trzeba było dostawiać krzesła. Na scenie wystąpiło 21 aktorów amatorów, od najmłodszych po seniorów. Wśród nich były dwie babcie grające razem z wnukami oraz matka z synem, co podkreśla międzypokoleniowy charakter zespołu. Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej to baśniowa opowieść rozgrywająca się między czasem i przestrzenią. W spektaklu przeplatają się słowiańskie wierzenia, historia Gołuchowa i współczesność. Widowisko zachwycało rozmachem i dopracowaną oprawą artystyczną. Muzyka na żywo przeplatała się z nastrojowymi kompozycjami, a choreografie, widowiskowe układy taneczne, efekty świetlne i oszczędna scenografia budowały baśniowy świat słowiańskich legend. Dynamiczne sceny zbiorowe i pełne emocji kreacje aktorów sprawiły, że niemal 3-godzinne przedstawienie publiczność oglądała z ogromnym zainteresowaniem, nagradzając twórców owacjami na stojąco. Sukces spektaklu to zasługa całego zespołu oraz dyrektorki Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek, Patrycji Walerowicz-Wojtkowiak, która stworzyła grupę teatralną i od lat wspiera jej rozwój. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Już od soboty, 18 lipca, będzie można wziąć udział we wspólnym krotoszyńskim... Już od soboty, 18 lipca, będzie można wziąć udział we wspólnym krotoszyńskim tworzeniu sztuki. Startuje 21. plener artystyczny Krotoszyn 2026.
6: Towarzystwo imienia Gwizdź Janiny oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają mieszkańców Krotoszyna i okolic na 21. plener artystyczny Krotoszyn 2026. Będzie się on odbywał od 18 do 21 lipca od godziny 16 do godziny 19 w pracowni plastycznej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Jest to doskonała okazja, żeby wspólnie tworzyć i rozwijać się bez względu na wiek i doświadczenie. Wydarzenie uświetnią goście z Litwy oraz z Holandii. Podzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzonych dla nas warsztatów.
3: Zachęcała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. A artystycznie będzie można wyżyć się na 3 sposoby. Tegoroczny plener artystyczny przewiduje tworzenie ceramiki, rysunku i malarstwa. Cenne doświadczenie, wysokie miejsca w klasyfikacji.

0: I medale przywieźli do Kalisza młodzi wioślarze KTW Kalisz. Kaliscy sportowcy rywalizowali w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Młodzików oraz Pucharze Prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Medale w kolorze brązowym do Grodu nad Prosną przywieźli Antoni Ewiak i Aleks Gałęski, którzy swoje trzecie miejsce wywalczyli w dwójce bez sternika juniorów. W Mistrzostwach Juniorów wysokie piąte miejsce zajęły Zuzanna Kurczbuch i Martyna Palot w dwójce podwójnej juniorek. Wśród młodzików najlepszy wynik zanotował Kacper Różalski w jedynce chłopców, zajmując ostatecznie piąte miejsce. Osiągnięcia kaliskich wioślarzy na mistrzostwach znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
9: Radio na wakacje.

0: Za 15 minut będzie godzina 11. My zaglądamy ekspresowo do kina Centrum, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A tam wakacje, a tam minianki i straszydła, czyli coś dla dużych i małych. Tak właściwie to jest komedia dla przygodowa dla całych rodzin. To będzie nowy rozdział uwielbianych muminków, taki hollywoodzki.
0: To do zobaczenia dziś o 16.40, 18.20. A gdyby ktoś miał ochotę na kino wieczorową porą, no
1: bez
0: to
1: dzieci.
0: Gwiazdorska obsada czeka, tak. Pikantna komedia o blaskach i cieniach pożycia małżeńskiego. O, różnie bywa, prawda?
1: Tak, to jest zaproszenie o godzinie 20 ze świetną obsadą. Reżyserem, a właściwie reżyserką tego filmu jest Olivia Wilde i ona też tu gra. Jest też Penelope Cruz, jest Seth Rogen, jest Edward Norton, także naprawdę popisowa praca tych czterech aktorów.
0: To o godzinie 20. Bogaty repertuar znajdziecie na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tam zaglądajcie.

0: panowie z Benson Boone. Za 7 minut będzie godzina 11. Z nami Karolina Romka, więc popołudniowa zmiana. Przedpołudniowa, popołudniowa,
1: blisko wieczorna. Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo ładnie.
2: Wow, ale to pojawiliście teraz
1: wszystko. Myślałam na tym długo.
2: Dzień.
0: W ogóle, słuchajcie,
1: zgarniam wasz czas.
0: Tak, wchodzi Karolina i zagospodaruje wam cały dzień.
1: Dobrze, cały dzień, nie całe życie.
0: No. No, to by było ryzykowne dość, ale to może jeszcze
1: tam, oj tam, no co to za dezreklama.
0: Dzisiaj jest, co to było? Międzynarodowy
2: Dzień Frytek.
0: I
2: właśnie chciałam ci powiedzieć, że to jest jedno, czego dzisiaj na pewno nie zrobisz, nie będziesz już smażyć frytek dzisiaj.
1: Nie będę, mam bajgla, pomarańcza i gra, co? Grejpfruta. Nie granata. Granatami rzucać nie będę.
0: Nie, granatami nie. Nic z tych
1: rzeczy.
0: Agresja
1: zero.
0: A fryteczki, jeśli już, to z solą, z ketchupem, bez?
1: Ketchup i majonez.
2: Jeszcze, słuchajcie, z dużo innych możliwości.
1: I belgijskie, albo z batatów.
2: Są, no są, właśnie.
1: Jest jaka bomba kaloryczna.
2: Jak człowiek się uprze, to może zrobić frytki też z selera, pamiętajcie.
1: Też, naprawdę. Z warzyw są bardzo fajne.
0: A czy to, przepraszam bardzo, czy to się wtedy nazywa jeszcze frytki, czy nie?
1: Oczywiście, że tak.
2: Ale z selera.
0: Okej.
1: Frytki są z czegoś.
2: Także dobrze. Polecamy, no. Bardzo dobre są.
1: Przecież ile ty się przy nas nauczysz, to masz.
0: Dobrze. Nie, bo to tak z kiełbasą to jest afera już, że musi to Komisja Europejska ustalać tam i parlament.
1: Oj tam kombinacje europejskie. Jakby ludzie mieli takie problemy, to życie byłoby łatwiejsze.
0: Czyli frytki z czegokolwiek są frytkami, ustaliliśmy to sobie, możemy kończyć poranne spotkanie.
1: Tak jest.
0: Tak, Karolina zostaje z wami, cześć.
2: Pa, pa.
3: Reklama. To będą

0: Piątkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Cóż w tej pogodzie? Na razie niebo jest mocno zachmurzone, skromne 20 na moim radiowym termometrze, ale spokojnie, w godzinach popołudniowych mocno się rozpogodzi, będzie dużo słońca i temperatura będzie sięgać nawet 27 stopni. Wiatr teraz północnego zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę i w sumie nie przyspieszy. A na barometrach mamy 1020 hektopaskali, biometr jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 11.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona. Dorota Wardycka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
8: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
7: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
9: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywa. Wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
7: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: To oni już policzyli, to jeszcze dorzucę, że 3 minuty po godzinie 11. Raz jeszcze dzień dobry. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Poniedziałek, 13 lipca w kalendarzu. Pamiętajcie, nowy dzień, nowy tydzień i nowe możliwości.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
0: Reklama.

Ja wiem, że w kalendarzu poniedziałek i wiem, że w kalendarzu jest 13 lipca, ale spokojnie. My zrobimy tak, żeby było dobrze i pamiętajcie, że dużo zależy także od Was. Wiecie, że ja Was zawsze namawiam do tego, żebyście sami się uśmiechnęli do siebie w lustrze i czasami puścili sobie oczko, ale jak już Wam tak dobrze pójdzie, to później można się uśmiechnąć do kogoś, kto jest zupełnie obcy. A czemu by nie? Ale nie gwarantuję, że on się oduśmiechnie, bo może być w takim szoku, że nawet nie zdąży pomyśleć o tym, że ma się uśmiechnąć. No czasami niektórym to wchodzi tak po prostu i jest przyjemnie. Ale rozbawicie kogoś, poprawicie komuś humor, a jak ktoś jeszcze jest na tyle odważny i nie ma z tym problemu, że na przykład powie jakiejś pani w sklepie komplement, tylko tam z tymi komplementami to też dobierajcie słowa, bo może być różnie odebrane. Ale tak po prostu. Bycie miłym, uprzejmym, serdecznym jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiło, a przeciwnie, później tak idzie metodą łańcuchową i okazuje się, że ten dlatego, a temu ktoś zrobił dzień, on już może tego nawet nie pamiętać, ale też będzie miły. No i widzicie, energia się kręci, wszystko jest dobrze i poniedziałek od razu nabiera barw.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wraca wyższa temperatura, więc pewnie będziecie szukać ochłody, między innymi w przeróżnych kąpieliskach. A my sprawdzimy dla was, właściwie to już reporterzy Radio Centrum sprawdzili, które z tych najbardziej popularnych kąpielisk południowej Wielkopolski nadaje się do kąpieli właśnie. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 11.30.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.

0: 11:30 minęła, czas na wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miliony na inwestycje w Koźminku. W tym serwisie także o tym, gdzie w regionie można się kąpać, a w sporcie cudu niestety nie było.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Około 40 milionów złotych budżetu, z czego ponad 1/4 przeznaczona na inwestycje. Tak kształtują się tegoroczne wydatki gminy i miasta Koźminek. Burmistrz Monika Nowak w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że kluczowe przy realizacji gminnych inwestycji jest pozyskiwanie zewnętrznych dofinansowań.
3: To jeśli chodzi o budżet takiej gminy małej jak gmina Koźminek, jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko. Te też takie miękkie pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
2: Wśród kluczowych inwestycji na ten rok burmistrzyni Koźminka wymienia m.in. drogi, modernizację lokalnego targowiska czy oczyszczalni ścieków.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Spośród 6 popularnych kąpielisk w południowej Wielkopolsce jedynie jedno nie nadaje się do kąpieli. Sanepid wydał decyzję po kontrolach wewnętrznych.
4: W południowej Wielkopolsce na sezon letni organy sanitarne otrzymały 6 zgłoszeń organizacji kąpielisk. W te wakacje zgłoszono kąpielisko gminne w Brzezinach, kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołchowie, zbiornik wodny Kąpielka w Pogrzybowie w gminie Raszków, jezioro Szperek w Antoninie, kąpielisko Osir przy ulicy Kąpielowej w Ostrzeszowie, a także podostrowskie Piaski Szczegliczka. Po pierwszych wakacyjnych kontrolach powiatowi inspektorzy sanitarni wydali decyzję w stosunku do wszystkich tych kąpielisk. Jedynie Piaski Szczegliczka nie spełniają norm sanitarnych. Jak możemy przeczytać w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, woda z kąpieliska nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Kąpiel w takiej wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska. Informacja dotycząca jakości wody na kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, co ważne. Ważne informacje dotyczące jakości wody w kąpieliskach w całym kraju można sprawdzić również na stronie serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Dobra jazda do połowy meczu i postraszenie faworyta, który w drugiej części spotkania pokazał totalną dominację. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy po 7 biegach niedzielnego spotkania przegrywali w Bydgoszczy tylko 19-23, by ostatecznie ulec liderowi aż 32-58.
5: Pierwsze wyścigi meczów w Bydgoszczy napawały optymizmem ostrowskich kibiców. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów wygrywali starty i choć tracili trochę punktów na dystansie, to walczyli jak równy z

0: równym sfaworyzowanym liderem tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi. Po dwóch seriach było tylko 23-19 dla bramczyk Polonii Bydgoszcz. Od ósmego wyścigu nastąpiła jednak totalna dominacja gospodarzy, którzy poprawili wyjścia spod taśmy. Znakomicie rozgrywali pierwszy wiraż, napędzając się po zewnętrznej i z biegu na bieg powiększali przewagę, w końcówce nokautując wręcz Ostrowian 58-32. W zespole z Bydgoszczy świetnie pojechali Woźniak, Hukendek i Buczkowski, którzy zdobyli po 12 punktów, a 11 z rezerwy dołożyli Wiktor Przyjemski. W drużynie z Ostrowa 11 punktów w 6 startach zdobył Frederik Jakobsen, 6 dorzucił Chris Holder. Monfin Magnus na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej pozostał na 7 miejscu w tabeli, a kolejny mecz odjedzie na swoim torze 31 lipca z zespołem z Rzeszowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Remember the Time to oczywiście Michael Jackson, bardzo przyjemny kawałek, a w kwestiach przyjemności, no to bardzo proszę, już teraz daję Wam znać, w tych kwestiach świątecznych właściwie, na co się przygotować, co będzie się działo przez cały tydzień i w jaki sposób, no właśnie, to w jaki to Wy możecie mi dać znać i podpowiedzieć, co będziecie ciekawego robić. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, to dzisiaj tak przy poniedziałku, czyli absolutnie ten poniedziałek nie może być nudny, nie może być negatywny, nie może być pesymistyczny, wtedy, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, to musi być energia. W kwestiach kolejnych świąt, we wtorek, bardzo proszę, mamy Dzień Łapania za Pupę i Dzień Rekina i Dzień Szympansa również. W środę z kolei Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Ja myślę, że nawet więcej niż jeden dzień by się przydało takie rzeczy robić. I Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Przy czwartku z kolei świętują kawie domowe, czyli tak zwane świnki morskie. Do tego jeszcze węże. Ja tak od razu sugeruję, żeby osobno świętowało te dwa stworzonka. Przy piątku mamy Światowy Dzień Emoji, Ogólnopolski Dzień Tabaki jeszcze dorzucają. No dobra, tych zdrowych może więcej, żeby było. Przy sobocie Dzień Kawior, proszę, tak przy weekendzie można sobie będzie na przykład przygotować coś takiego pysznego, jeżeli lubicie oczywiście. I Światowy Dzień Słuchania. No jak słuchać, to tylko na 164, pamiętajcie o nas. No i na niedzielę jeszcze mam Dzień Czerwonego Kapturka i Dzień Lodów. Będzie ciepło, będzie gorąco, nawet niektórym będzie przyjemnie, bo przecież mamy wakacje, więc myślę, że lody idealnie będą pasowały nie tylko przy niedzieli.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Dzisiaj powiemy o tym, co się dzieje w lasach na Pomorzu Zachodnim. Ponoć te lasy odwiedziła pewna puma. Nie przesłyszeliście się. Szczegóły o tym w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
2: Reklama.
6: You are listening to Radio Centrum 106.4 FM. Have fun.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Idzie ciepło, idzie dobre, idzie słoneczne i w godzinach popołudniowych sami się przekonacie, bo maksymalnie zobaczymy 27 stopni. Na razie jeszcze takie skromne 22, ale już coraz więcej przejaśnień. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, teraz 13 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach 1020 hektopaskali, warunki biometeo na razie neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 12.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami. Puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
8: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
9: Nie, to znaczy, nie pyskuj.
8: Może powinien
9: dotykać?
8: Tak. Dotykać.
7: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 tysięcy złotych, mimo wykrytych przez NFZ oszustw. Prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego, Karina Kostyra.
10: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
7: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenie pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana. Trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania Pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na Pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
11: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
7: Tuż przed Igą Świątek.
6: Kursy walut.
4: No to sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł i 32 grosze. Dolar amerykański 3 zł 78 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 67 groszy. I funt brytyjski, który cały czas ma się najlepiej, 5 zł i 6 groszy.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No to uwaga, uwaga, moi drodzy. Skoro dzisiaj mamy dzień rock and rolla i skoro mamy poniedziałek i nowy tydzień, to czas, żeby zrobić głośniej, żebym was trochę rozkręciła, żebyście nabrali energii, jeżeli jeszcze jej nie macie. A skoro 4 minuty po 12, to może tak delikatnie siąść. Więc jeżeli kawa jest gdzieś tam w planach, to bardzo dobrze, ale zanim ją zrobicie, co by z nią nie tańczyć, bo gorąca, to zróbcie głośniej, bo mam dla was właśnie dobry kawałek rock and rolla.
9: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
4: She's crazy like.

Takie granie na 106,4, co by was obudzić, co by was tak naprawić niektórych, którzy jeszcze trochę marudzą, że poniedziałek. No i mam nadzieję, że jednak same plusy gdzieś tam, albo jak najwięcej plusów się znajdzie. W kwestiach związanych z plusami, bardzo proszę, pamiętajcie, że przy poniedziałku są też tacy, którzy świętują swoje imieniny i ja mam takie bardzo przyjemne grono, więc można ich dzisiaj na kawę zaprosić. Andrzej, Ernest, Eugeniusz, Henryk, Małgorzata i Sara. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Mimo że poniedziałek, to absolutnie nie ma znaczenia. Pamiętajcie o tym, żeby złożyć im życzenia i poświętować razem z nimi. No i dla was także upominek muzyczny. Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak. Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich między innymi powiemy o kolejnej odsłonie kina Pod chmurką, które już w Kaliszu wystartowało, a teraz czas na kolejne seanse. Szczegóły o tym, a także o pewnym fajnym konkursie Biblioteki w Stawiszynie w wiadomościach, które już o godzinie 12:30.

0: 12.30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radio Centrum. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Artystyczne kino Pod chmurką wystartowało w Kaliszu. W tym serwisie także o konkursie Biblioteki w Stawiszynie i Złotej Sztafecie Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na letnie seanse pod gwiazdami do Zielonej Strefy na dziedzińcu instytucji. W lipcowe czwartki o godzinie 21 rozpoczynać się tam będą projekcje filmów w ramach Kina na Sztuki. Tegoroczny cykl nosi tytuł Plaża nudystów emocjonalnych, a jego kuratorem jest Piotr Czerkawski. W tym roku dzięki projekcjom przeniesiemy się na 4 różne plaże. Od greckich wysp, przez bałtyckie wybrzeże i australijski raj dla surferów, po włoskie kurort Rimini po sezonie. Wehikułem czasu w tym tygodniu będzie film Czerwone Niebo w reżyserii Christiana Petzolda, w którym poznamy narcystycznego pisarza, który chowając się za maską intelektualisty, próbuje wreszcie dopuścić do głosu dominujące, dopominające się uwagi zmysły. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Tylko do 17 lipca można nadsyłać pracę w ramach konkursu Z kufra babci i dziadka, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Stawiszynie. Przedsięwzięcie ma wspomóc stworzenie lokalnej izby pamięci.
3: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Pełny regulamin dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Dwa złote i jeden brązowy medal to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w zakończonych wczoraj w Krakowie 48. Mistrzostwach Polski U23. W niedzielę drugie złoto dla Stali dołożyła sztafeta 4x100 metrów.
4: Pierwszy złoty medal w sobotę w biegu na 100 metrów zdobył Dawid Grzonka. On również był bohaterem rozegranego w niedzielę biegu sztafetowego 4x100 metrów. Przejmował pałeczkę na drugim miejscu, ale fantastycznym finiszem na czwartej zmianie wyprowadził Stal na pierwsze miejsce i zapewnił złoty medal z czasem 41 sekund i 57 setnych. Ostrowska sztafeta w składzie Karol Błaszczak, Michał Jopek, Piotr Stojanowski i Dawid Grzonka wyprzedziła AZS AWF Katowice oraz AZS AWF Wrocław, zdobywając w wielkim stylu tytuł młodzieżowych mistrzów Polski, którego broniła. Trzeci medal dla Stali brązowy dołożyła w skoku z wyżem Ilia Twardowska. Konkurs rozgrywany był w strugach ulewnego deszczu, stąd też wynik 176

0: 6 cm nie jest może wybitny, ale zważywszy na warunki atmosferyczne, dużo wyżej nie dało się skakać. W klasyfikacji medalowej 48. PZLA Mistrzostw Polski U23 klub sportowy Stalela Ostrów zajął 7. miejsce z 2 złotymi i 1 brązowym krążkiem. W klasyfikacji punktowej stalowcy zdobyli 67 oczek, co dało 15. pozycję na 88 sklasyfikowanych klubów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wiadomości z kraju i ze świata już za chwilę. I cóż tam, co ważne przy wyborze nowej pracy? Właśnie, zwłaszcza młodych ludzi. I okazuje się, że nie tylko zarobki. Co jeszcze? O tym o 13:00.
2: Reklama.
0: To będą

0: Kozłowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Ciepło, ciepło, coraz cieplej i to przyjemnie, bo dziś w godzinach popołudniowych nawet 27 stopni tego ciepła. Teraz na moim radiowym termometrze 24, więc już jest przyjemnie. Słońca nieco więcej, wiatr z północy już teraz wieje słabo, 13 km na godzinę, a warunki biometeo są jeszcze neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 13.01.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy. Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
7: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
6: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
8: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
6: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda-Chebzie-Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną. Między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
9: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
6: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę, szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No to prawdziwym plusem jest to, że na przykład są tacy, którzy do pracy mogą przejść się spacerkiem, przejechać na rowerze. Oj, to jest dobre. Coraz więcej tematów ważniejszych niż pieniądze, ale oczywiście kasa też ważna. Atmosfera chyba najważniejsza. No to pozwólcie, że ja tę atmosferę będę wam tutaj wzbogacać muzyką, która ponoć łagodzi obyczaje. 5 minut po 13:00. Już teraz Artur Gadowski. Ona jest ze snu.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Reklama.
4: Prawie 15 minut po 13.
5: Radio Transmisja.
4: No i są. Wystartowało 24. szybowcowe Mistrzostwa Europy w klasach Club Standard i 15-metrowej. Pierwsze konkurencje miały być rozegrane wczoraj, czyli w niedzielę, ale oczywiście warunki atmosferyczne nie pozwoliły. Dzieje się, ale dzisiaj w Michałkowie na miejscu jest reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Halo Maćku, jak wygląda dzisiaj sytuacja z mistrzostwami?
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z lotniska w Michałkowie. Piloci już ze swoimi szybowcami czekają na start, który miał być pierwotnie o godzinie 12, przesunięty został później na godzinę 13, a teraz taką bardziej realną godziną jest godzina 14. Jeśli ktoś z Państwa ma czas, chce sobie zobaczyć, jak wyglądają właśnie te starty do konkurencji, jeszcze jest chwila czasu, żeby podjechać na lotnisko pod Ostrowskim Michałkowem i pooglądać właśnie. Godzina 15 mniej więcej będzie to wszystko trwało od czasu, jak wystartują starty, te loty. 9 samolotów holujących, ponad 80 szybowców, ponad 80 pilotów z 21 krajów bierze udział w 24 szybowcowych mistrzostwach Europy w klasach Club Standard i 15-metrowej. No i czekają piloci. Pierwsze zadanie wyznaczone przez dyrektora Aeroklubu Ostrowskiego Karola Karżyńskiego, zadanie obszarowe we wszystkich trzech konkurencjach, krótkie, bo też te warunki atmosferyczne nie pozwolą raczej na rozegranie jakiegoś bardzo długiego zadania. W granicach półtorej do dwóch godzin może trwać konkurencja, także doloty pilotów spodziewane są najwcześniej około godziny 17, przy założeniu, że rozpocznie się holowanie o godzinie 14, gdzieś godzina 10, godzina 15 mniej więcej potrwa to wyciąganie szybowców w powietrze, no i później start do konkurencji. Będą piloci lecieć w stronę zachodnią, gdzieś w okolice Wrocławia, w okolice Leszna, w zależności od klasy. Tak, te zadania są wyznaczone. 7 reprezentantów Polski, w tym zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego Łukasz Błaszczyk, staną w szranki tej rywalizacji. Do 25 lipca potrwają te mistrzostwa. Żeby zostały zaliczone, potrzeba rozegrać minimum 4 konkurencje. Tutaj wszyscy liczą, że aura będzie łaskawsza w kolejnych dniach i uda się tych konkurencji rozegrać jak najwięcej, żeby były te wyniki miarodajne, żeby wygrał najlepszy, żeby nie było wielkich loterii pogodowych. No i zobaczymy. Na razie czekamy na starty. Myślę, że jakieś 40-45 minut jeszcze pozostało do tego momentu. Chmury powoli, te kumulusy się tutaj robią. Jest ich na razie niewiele nad Michałkowem. Jest poziom tych chmur za niski, z tego co mówił mi dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego Karol Skarżyński. No i w kolejnych dniach, jutro też ma być pogoda podobna do dzisiejszej. Z dnia na dzień praktycznie te prognozy obserwują organizatorzy i tak, żeby planować poszczególne zadania. Później zapowiadane są upały, ale też burze i deszcze, także tutaj na bieżąco będzie trzeba po prostu oglądać prognozy, weryfikować to. No a póki co czekamy na rozpoczęcie tych 24 szybowcowych mistrzostw Europy. Pierwsze zadanie i miejmy nadzieję, że dzisiaj wzbiją się w powietrze te szybowce, które póki co na lotnisku w Michałkowie czekają na start. To na razie tyle z Michałkowa. Jak już wystartują, zaczną się hole, poinformujemy o tym na antenie Radia Centrum. Halo Studio.
4: Bardzo dziękujemy. O tych cudnych, podniebnych rzeczach reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik. Przypominam, że jeżeli macie czas, macie wolne, można tam na 14 jechać i będzie tam się działo sporo szybowców. Te mistrzostwa trwają w Michałkowie. Życzymy oczywiście przede wszystkim pogody.
5: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C. Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
2: O kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
2: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
2: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Hello!

0: 13.30 minęła, kolejne wiadomości w studiu Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Weekend z Radziwiłłami w klimacie lat 70. za nami. W tym serwisie także o tym, dlaczego warto się wybrać do muzeum, a w sporcie Wicemistrzostwo Polski na plaży dla młodych zawodniczek z regionu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pokazy mody, wykłady, potańcówka przy muzyce na żywo i mnóstwo dobrej energii rodem z lat 70. Za nami trzecia odsłona weekendu z Radziwiłłami. Wydarzenia, które ma nie tylko bawić, ale też przypominać o osobach, dzięki którym Pałac Myśliwski w Antoninie trwa i służy kulturze. Gościem, który przyjął zaproszenie organizatorów i opowiedział o swoich przodkach, był Maciej Radziwiłł.
4: Jest to piękne miejsce, wyjątkowy pałac związany z rodziną od ponad 200 lat. Piękne miejsce i cieszę się, że to miejsce też żyje nie tylko muzyką Chopina, ale też organizowane są różne imprezy dla ludzi z okolic czy turystów, którzy spędzają tutaj czas i to jest wspaniałe. Myślę, że lepszego losu ten pałac nie mógł otrzymać.
2: W czasie weekendu z Radziwiłłami pałac odwiedziło ponad 1000 osób. Organizatorami było Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłł w Antoninie. Partnerem medialnym było Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Już w ten czwartek, 16 lipca, będzie można w wyjątkowy sposób zapoznać się z wystawą Kulisiewicz Akty, prezentowaną w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Tego dnia od 18 odbędzie się oprowadzenie kuratorskie.
5: Ja jako kuratorka będę miała szansę opowiedzieć Państwu o powstawaniu tej wystawy, zinterpretować niektóre prace. Takie oprowadzenie kuratorskie myślę, że jest w stanie dużo wnieść do naszej wiedzy. Inaczej dzięki temu odbieramy tę sztukę. Oczywiście serdecznie Państwa do tego zachęcam, żeby się pojawić tego 16 lipca w muzeum. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania. Po prostu, żeby wejść i poczuć ten klimat.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Kulisiewicza w Kaliskim Muzeum, a także kuratorka wystawy. Co ważne, ze względu na budowę ekspozycji obowiązuje ograniczona liczba miejsc na oprowadzanie kuratorskie. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w kasie muzeum w godzinach jego otwarcia. Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie wejściówki. Podkreślić trzeba również, że muzeum nie prowadzi telefonicznej rezerwacji. Partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Przed tygodniem było złoto w hali, w ten weekend wywalczyły srebro na plaży. Mowa o młodych siatkarkach Baryczy i Janków Przygocki, które w wielkim finale ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej w Kołobrzegu zdobyły wicemistrzostwo Polski w kategorii do lat 13.
6: Od piątku do niedzieli na plaży Millennium w Kołobrzegu rozgrywany był czwarty wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej o puchar Kinder Joy of Moving, w którym wzięło udział 277 par z całej Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Największy sukces pośród reprezentantek Baryczy Janków Przygocki osiągnęły Oliwia Wachowska w duecie z Zuzanną Wolską. W meczu o złoty medal przegrały po zaciętej walce z duetem BKS-u Stal Bielsko-Biała Alicja Czech.

0: Marta Wieczorek 1-2. Bliskie medale były także w kategorii U14 Nikola Głubisz z Kornelią Grzeszczyk, które ostatecznie zajęły czwarte miejsce. Szanse na pozycję w czołowej ósemce w kategorii U12 miały rocznikowo młodsze Amelia Wachowska i Alicja Bartnik, które zajęły 9 miejsce. 13 w tej samej kategorii były Laura Szpera i Amelia Malinger. Na 17 miejscu sklasyfikowane zostały Michalina Szewczyk i Nikola Wolińska w kategorii U13. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Przygotujcie coś do pisania. Mam dla Was dzisiaj dwa ogłoszenia. Tuż po nich będę czekać na Wasze rekomendacje pod numerem telefonu 88 400 1064.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Za pracę dla hydraulika z doświadczeniem, mile widziane prawo jazdy. Praca w Kaliszu bez delegacji. Numer telefonu 502 773 110.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Ogłoszenia płatne.
1: I ostatnie ogłoszenie na dziś. Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, osoba do kontaktu, Eugeniusz. Numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić już teraz 88 400 1064, a ogłoszenia dzisiejsze znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama. Giełda Pracy. Radia Centrum.
4: Przypominam, że ogłoszenie znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Kolejna Giełda Pracy już jutro o tej samej porze, a już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: O, jak ktoś dzisiaj się za ciepło ubrał od samego rana, bo było zimno, no to teraz ma kłopocik, bo jest coraz cieplej. No chyba, że wzięliście coś na zmianę, to jest plus. A plus jest taki, że dzisiaj na tym plusie 27 stopni maksymalnie. W południowej Wielkopolsce teraz już w okolicach 23-24 stopni, wiatr z północy. Cały czas wieje słabo i będzie jeszcze słabszy na barometrach 1020 hektopaskali, a warunki biometeo już niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 14.
5: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA. Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
8: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
7: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
9: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
7: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
10: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
11: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
7: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 50-76 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
12: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
7: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3,5 minuty po godzinie 14 wracamy do muzyki, a w niej mamy męskie granie Orkiestra 2026, tegoroczny hymn.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2 plus 1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i co będzie się działo w najbliższym czasie w Kaliszu? Otóż będzie się działo dużo przyjemnych rzeczy. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu będzie szkoła kaligrafii, filii numer 3 dokładnie. I to i dzisiaj, i 16, i 17 lipca. 15 z kolei będzie klub gier planszowych Solaris, także w Bibliotece Adama Asnyka w Kaliszu. Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina na 16 lipca zaprosi Was na kino na sztuki, o czym już mówiliśmy również w wiadomościach. No i skoro to czwartek, to oczywiście w tym samym dniu, czyli 16 lipca, festyn dziecięcy, czwartek, warsztaty profilaktyczne, przeciwdziałanie uzależnieniom, gry i zespoły i także dmuchańce. Coś dla najmłodszych także będzie w Parku Miejskim w Kaliszu. Wernisaż wystawy Wracając do Tarasina, rozdział pierwszy, to znów w galerii imienia Jana Tarasina w Kaliszu. To 17 i 17 mamy także kolejny koncert pod ratuszem, tym razem Bezy i Niagary i Ewa Jezierska. W tym samym dniu zabawny piątek, kolejny festyn, tym razem w Parku Przyjaźni, więc również będzie się działo dużo dla najmłodszych. A 18 historyczny spacer o Kaliszu, o Zamku Kaliskim, murach miejskich, kilka słów, to przy ratuszu. I kolejny koncert na głównym rynku, tam możecie pod chmurką sobie też przyjemnie muzyki posłuchać i parkrun. Oni będą znowu od samego rana biegać od ulicy Sportowej, tam zaczynają. Będzie się działo, wy też pamiętajcie o tym, żeby zaglądać na RCFM, zakładka Warto się wybrać i oczywiście kultura. Więc pamiętajcie o tych przyjemnych rzeczach, o których także będziemy Wam przypominać.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: Teściówki rozeszły się błyskawicznie, a w nowej sali widowiskowej Gołchowskiego Centrum Kultury trzeba było dostawiać krzesła. Na scenie wystąpiło 21 aktorów amatorów od najmłodszych po seniorów. Wśród nich były dwie babcie grające razem z wnukami oraz matka z synem, co podkreśla międzypokoleniowy charakter zespołu. Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej to baśniowa opowieść rozgrywająca się między czasem i przestrzenią. W spektaklu przeplatają się słowiańskie wierzenia, historia Gołchowskiego i współczesność. Widowisko zachwycało rozmachem i dopracowaną oprawą artystyczną. Muzyka na żywo przeplatała się z nastrojowymi kompozycjami, a choreografie, widowiskowe układy taneczne, efekty świetlne i oszczędna scenografia budowały baśniowy świat słowiańskich legend. Dynamiczne sceny zbiorowe i pełne emocji kreacje aktorów sprawiły, że niemal trzygodzinne przedstawienie publiczność oglądała z ogromnym zainteresowaniem, nagradzając twórców owacjami na stojąco. Sukces spektaklu to zasługa całego zespołu oraz dyrektorki Gołchowskiego Centrum Kultury Zamek Patrycji Walerowicz-Wojtkowiak, która stworzyła grupę teatralną i od lat wspiera jej rozwój. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Już od soboty, 18 lipca, będzie można wziąć udział we wspólnym krotoszyńskim tworzeniu sztuki. Startuje 21. plener artystyczny Krotoszyn 2026.
3: Towarzystwo imienia Gwiszcz Janiny oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają mieszkańców Krotoszyna i okolic na 21. plener artystyczny Krotoszyn 2026. Będzie się on odbywał od 18 do 21 lipca, od godziny 16 do godziny 19 w pracowni plastycznej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Jest to doskonała okazja, żeby wspólnie tworzyć i rozwijać się bez względu na wiek i doświadczenie. Wydarzenie uświetnią goście z Litwy oraz z Holandii. Podzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzonych dla nas warsztatów.
2: Zachęcała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. A artystycznie będzie można wyżyć się na trzy sposoby. Tegoroczny plener artystyczny przewiduje tworzenie ceramiki, rysunku i malarstwa. Porażką 0-3 zakończył się w miniony weekend wyjazdowy sparing piłkarzy KKS-u Kalisz Zagłębiem Sosnowiec. To rywal, który podobnie jak kaliski zespół spadł w tym sezonie do rozgrywek Betclic trzeciej ligi. Tymczasem kaliski klub nadal kompletuje drużynę do rywalizacji na trzecioligowych boiskach. Po czterech sezonach przerwy do Kalisza wraca 32-letni bramkarz Kamil Kosut. Roczny kontrakt z KKS-em podpisał też napastnik Michał Biskup. To 29-letni piłkarz, który wcześniej występował w GKS-ie Tychy, Ruchu Chorzów i Chojnicza. Chojnice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Gośćmi wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Jak

Takie granie, takie śpiewanie, to proszę, już leci, leci i popołudnie się rozkręca, bo zaraz 15, 12 minut zostało do godziny 15, więc już teraz dam wam znać, co można zrobić właśnie w godzinach popołudniowych, tych wcześniejszych, tych późniejszych i wieczornych oczywiście. Otóż Kinocentrum, Centrum Kultury Sztuki Łazienna 6, a tam Minionki i Straszydła razy dwa o 16.40, 18.20. No i film Zaproszenie, który okazuje się, że naprawdę jest coraz bardziej popularny, ciągle sporo osób na niego przychodzi, żeby zobaczyć, żeby ten humor przede wszystkim, taki trochę czarny, trochę dziwny, trochę inny, takie przezabawne dialogi. No i zaprawiona także nutką goryczy właśnie i sporo erotycznego napięcia, to wam mogę zdradzić. Ten film dzisiaj o godzinie 20, więc nie przegapcie. On jeszcze w repertuarze jak najbardziej będzie. Myślę, że jeszcze macie sporo czasu, żeby na niego wpaść. No i pamiętajcie, że w piątek, piąteczek, piątunia mamy dla was także niezwykłe zaproszenie na dramat historyczny, na film, na który wielu czeka i to nie byle jaki, bo Christophera Nolana w obsadzie między innymi Matt Damon, Tom Holland i Annie Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, oj, będzie się działo, Charlize Theron nawet, a mowa oczywiście o Odysei, która wchodzi już w piątek do kina.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
4: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
3: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
5: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
3: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wielkimi krokami zbliża się pełna, czyli kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy m.in. o polskiej siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdzie będzie się znajdowała? O tym już za kilka chwil, bo o godzinie 15.00 teraz coś dla tych wszystkich, którzy za kółkiem. Ten kawałek bardzo przyjemny. Chris Rea.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj w tej pogodzie duża poprawa i to będzie widać, już widać i czuć, i temperatura coraz wyższa, przyjemnie się robi, już prawie 25 stopni, dziś maksymalnie w okolicach 26-27 nawet. Wiatr z północy wieje słabo, 13 km na godzinę, zmieni nieco kierunek, ale cały czas będzie wiał słabo. 1019 hektopaskali teraz, ale warunki biema to niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą. Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
7: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
6: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. A powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
8: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
6: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
9: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
6: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
10: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki suszę, zaprawiam.
11: Złoty sposób na sprawdzenie, czy ryba czy wy, czy nie?
12: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde, jak twarde to nie mają robaków.
6: Mówią grzybiarze przeczesujący lasy pod Rzeszowem. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: To co? Hej ho, hej ho, do lasu by się szło, tylko pamiętajcie, że w tym lesie, żeby i ciszej, i porządek przede wszystkim zachować, to my tam jesteśmy gośćmi, pamiętajcie o tym. 3,5 minuty po godzinie 15 wracamy do muzyki na 106,4.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Jak tam u was? Jak tam przygotowania do urlopów? Bo przecież są tacy, którzy na urlopy właśnie ruszyli albo ruszają i gdzieś tam te plany. Pamiętajcie, że urlop jest od tego, żeby odpocząć, a nie żeby się stresować, żeby się denerwować, że coś źle zorganizowane. Na spokojnie, głęboki wdech, karteczka, długopis, spisać, przemyśleć, przedyskutować, wrzućcie na luz. Trzymam kciuki, żeby wam na urlopie absolutnie nic nie przeszkadzało, a przede wszystkim, żeby pogoda była, no i jak już będziecie gdzieś w hotelu na przykład, albo gdzieś na kempingu, albo pod namiotem, to żeby sąsiedzi też byli w porządku. No chyba, że macie takie miejsca, gdzie sąsiadów nie ma. Dajcie znać. Nie powiem nikomu, ale takie tipy są na wagę złota. Więc bawcie się dobrze na urlopach. Jeżeli są tacy, którzy z tych długich już wrócili, no to ja też trzymam za was kciuki, żeby ten powrót do pracy był bezbolesny i żebyście sobie też pięknie dali radę. Na pewno jeszcze gdzieś się znajdzie jakiś motyw, że będzie można się urwać, choć na trochę. W kwestiach pogodowych pamiętajcie, że no powiedzmy, że prawie do końca tygodnia będzie przyjemnie, chociaż coś tam synoptycy dają znać, że jakieś przelotne opady, że jakieś burze. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie i obserwować, jak ta sytuacja wygląda. Na razie cieszmy się bardzo przyjemnym, słonecznym poniedziałkiem. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Tym razem sprawdzimy, jak kształtują się tegoroczne wydatki gminy i miasta Koźminek. Wiadomości na antenie Radia Centrum już o godzinie 15.30, a po 15.30 po wiadomościach wyruszam w trasę. Pamiętajcie, że możecie dawać znać, co w tej trasie słychać. 62 503 106 i 4. Ten telefon też działa.

0: Minęła godzina 15.30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Miliony na inwestycje w Koźminku. W tym serwisie także o tym, gdzie w regionie można się kąpać, a w sporcie cudu niestety nie było.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Około 40 milionów złotych budżetu, z czego ponad 1/4 przeznaczona na inwestycje. Tak kształtują się tegoroczne wydatki gminy i miasta Koźminek. Burmistrz Monika Nowak w rozmowie z Radiem Centrum podkreśla, że kluczowe przy realizacji gminnych inwestycji jest pozyskiwanie zewnętrznych dofinansowań.
4: To jeśli chodzi o budżet takiej gminy małej jak gmina Koźminek, jest to bardzo duże wygospodarowane środki na inwestycje. Podstawową rzeczą to jest przede wszystkim pozyskanie środków zewnętrznych. Gminy takie jak nasza gmina, gdzie nie mają tych wielkich budżetów, na zadania wszystkie infrastrukturalne, ale też nie tylko. Te też takie miękkie pozyskujemy głównie pieniądze ze środków zewnętrznych, czy to ze środków Unii Europejskiej, czy też krajowych, różnych rządowych programów.
2: Wśród kluczowych inwestycji na ten rok burmistrzyni Koźminka wymienia między innymi drogi, modernizację lokalnego targowiska, czy oczyszczalni ścieków.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Spośród 6 popularnych kąpielisk w południowej Wielkopolsce jedynie jedno nie nadaje się do kąpieli. Sanepid wydał decyzję po kontrolach wewnętrznych.
5: W południowej Wielkopolsce na sezon letni organy sanitarne otrzymały 6 zgłoszeń organizacji kąpielisk. W te wakacje zgłoszono kąpielisko gminne w Brzezinach, kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołchowie, zbiornik wodny Kąpielka w Pogrzybowie w gminie Raszków, jezioro Szperek w Antoninie, kąpielisko Osir przy ulicy Kąpielowej w Ostrzeszowie, a także podostrowskie Piaski Szczegliczka. Po pierwszych wakacyjnych kontrolach powiatowi inspektorzy sanitarni wydali decyzję w stosunku do wszystkich tych kąpielisk. Jedynie Piaski Szczegliczka nie spełniają norm sanitarnych. Jak możemy przeczytać w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, woda z kąpieliska nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Kąpiel w takiej wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska. Informacja dotycząca jakości wody na kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, co ważne informacje dotyczące jakości wody w kąpieliskach w całym kraju można sprawdzić również na stronie serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Dobra jazda do połowy meczu i postraszenie faworyta, który w drugiej części spotkania pokazał totalną dominację. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy po 7 biegach niedzielnego spotkania przegrywali w Bydgoszczy tylko 19-23, by ostatecznie ulec liderowi aż 32-58.
6: Pierwsze wyścigi meczu w Bydgoszczy napawały optymizmem ostrowskich kibiców. Żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów wygrywali starty i choć tracili trochę punktów na dystansie, to walczyli jak równy z równym z faworyzowanym liderem tabeli meta z drugiej Ekstraligi. Po dwóch seriach było tylko 23-19 dla bramczyk Polonii Bydgoszcz. Od 8 wyścigu nastąpiła jednak totalna dominacja gospodarzy, którzy poprawili wyjścia spod taśmy. Znakomicie rozgrywali pierwszy wiraż, napędzając się po zewnętrznej i z biegu na bieg powiększali przewagę, w końcówce nokautując wręcz Ostrowian 58-32. W zespole z Bydgoszczy świetnie pojechali Woźniak, Hukenbeg i Buszkowski, którzy zdobyli po 12 punktów, a 11 z rezerwy dołożył Wiktor Przyjemski. W drużynie z Ostrowa 11 punktów w 6 startach zdobył Frederik Jakobsen, 6 dorzucił Chris Holder. Munfin Magnus na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej pozostał na 7 miejscu w tabeli, a kolejny mecz odjedzie na swoim torze 31 lipca z zespołem z Rzeszowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszam w trasę. Dzień dobry wszystkim kierowcom, tym, którzy za kółkiem, ci, którzy słuchają. No to bardzo proszę, wy doskonale wiecie i też dajecie nam znać, że w trasie, oj, gęsto. I to w samym centrum Kalisza. Tutaj trzeba będzie trochę postać, trochę zwolnić, już takie wymogi. No i Aleje Wojska Polskiego, skrzyżowanie zarówno ze Stawiszyńską, jak i z Wojska Polskiego, jak i z Majkowską, no i oczywiście na Poznańskiej. Tutaj na 450

0: sporo się dzieje w kierunku ronda jadące również na 25. Od Podmiejskiej przez Korczak skrzyżowanie z Dobrzecką. No i dalej również. Tutaj trzeba będzie też trochę postać. Sam szlak bursztynowy miejscami rzeczywiście o tej porze na Polnej bliżej skrzyżowania z Górnośląską. Jeżeli chodzi o Łódzką, to tutaj wygląda sytuacja całkiem nieźle. Dopiero krajowa 12 w Zdunach tradycyjnie o tej porze nieco bardziej zakorkowana za sprawą remontu, o którym już doskonale wiecie, bo on już trwa dosyć długo. No i także wiecie, że objazdy również funkcjonują. Przenosimy się do Krotoszyna. Tu pamiętajcie, że utrudnienia na Raszkowskiej i na wysokości świateł trwają także prace. No i także prace remontowe na Wiśniowej. Ta cały czas jest mocno zablokowana.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Polska sięga po kolejne europejskie środki na rozwój infrastruktury drogowej. Tym razem ponad 1 miliard euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego wesprze budowę dwóch ważnych tras ekspresowych. Pieniądze mają przyspieszyć realizację inwestycji o łącznej długości blisko 205 kilometrów. S17 pomiędzy Piaskami i Herbnenem w województwie lubelskim. Łącznie to 93,2 km trasy prowadzącej do granicy z Ukrainą. No i pozostało 600 milionów wesprze drogę S74.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
1: Reklama.

Jak tam? Pewnie niektórzy już przebierają nogami, bo zbliża się 16, więc już wiedzą, że będą zaraz kończyć pracę. Oni już chcą, żeby ta 16 była. Jeszcze chwila, jeszcze moment, bo tak na dobrą sprawę niespełna 12 minut do pełnej, więc dacie radę. A ci, którzy zostają w pracy, no to ja wam życzę dużo energii. Dla was mam kawałek od Sonic. It feels so good.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zmiany w programie Czyste Powietrze, o tym już za kilka chwil, ale także o turystach, oj, tych, którzy nad polskim morzem nierozpieszczani są przez pogodę. Szczegóły o 16.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
6: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: W tej pogodzie coraz więcej słońca, coraz goręcej, 26 już prawie stopni na moim radiowym termometrze, 27 dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce. Wiatr z północnego zachodu słaby, 13 km na godzinę i słabnie. Na barometrach mamy 1019 hektopaskali, a warunki biometeo są już niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze. Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
8: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
7: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
9: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
7: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
10: Za co można lubić Bałtyk?
11: Za spokój.
10: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
11: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
12: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad. Polecamy każdemu. Polska jest piękna.
13: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
10: Nawet takie zimne?
13: Takie zimne.
10: Takie szare, bez słońca.
13: Szare, ponure, ale kocham.
7: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
6: Kursy walut.
4: No i pięknie, że doceniają swoje. Już nie ma tak, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Wręcz przeciwnie. No ale jakbyście chcieli jednak gdzie indziej, to przydadzą się waluty. Sprawdzam średni kurs waluty euro. Obecnie to 4 zł 32 grosze. Dolar amerykański to 3 zł 79 grosze. Frank szwajcarski 4 zł i 67 grosze. Funt brytyjski 5 zł i 7 groszy.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 16:00 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

Zerkamy wysoko w niebo, bo przecież lato, bo przecież lipiec i sierpień również to będą takie miesiące, gdzie będzie można naprawdę dużo zobaczyć od połowy lipca, czyli właściwie już tuż rozpoczyna się aktywność kilku rojów, w tym silnych Perseidów. Maksimum dopiero w połowie sierpnia, ale będzie można ich wypatrywać już w tym miesiącu. Delta akwarydów, tak ładnie piszą i mówią, i alfa. No dobra, są takie nazwy, których ciężko mi wymówić, ale generalnie jak będę mówić spadające gwiazdy, być może naukowo niepoprawnie, ale wy wiecie, o co chodzi. No i oczywiście będzie także nów, do tego już tuż, czyli najciemniejsze noce i najlepszy czas na wyjazd za miasto, podziwianie centrum naszej galaktyki, czyli Drogę Mleczną. Ale jeżeli chodzi o sierpień, no to tutaj naprawdę emocje będą sięgać zenitu, bo w pobliżu Ziemi zamelduje się ogromna kometa 10P Tempel 2 i co ważne, będzie ją można zobaczyć także z Polski. Kometa, która odkryta była w 1873 roku, czyli lata temu, jest istnym gigantem o średnicy 10 kilometrów. Jakby ktoś już sobie zaczął wyobrażać taki obiekt, który uderza w Ziemię, no to byłby to pewnie koniec naszej cywilizacji, ale absolutnie uspokajam, na szczęście nie ma takiego ryzyka, na razie jesteśmy we wszechświecie prawdziwymi szczęściarzami, nic w nas nie uderza, nie bombarduje, nie ma żadnych takich sytuacji. Najlepsze warunki do obejrzenia tej komety będą 3 sierpnia, gdy znajdzie się ona najbliżej naszej planety. Obserwacje należy prowadzić na południowo-wschodnim niebie, najlepiej oczywiście poza miastem, bo miejskie oświetlenie jak zwykle znacząco utrudni tego typu obserwacje. Trzymajcie kciuki także za bezchmurne niebo, bo bez niego to trochę będzie utrudnione. Ale co tam, zawsze jest to przyjemny czas, żeby wyjechać gdzieś poza miasto, tam gdzie nic nas nie razi i można się pogapić i pomarzyć, jak te gwiazdy spadają.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590. To będzie

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Reklama.

0: 16.30 minęła, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Artystyczne kino.

0: Australijski rajd dla surferów po włoski kurort Rimini po sezonie. Wehikułem czasu w tym tygodniu będzie film Czerwone Niebo w reżyserii Christiana Petzolda, w którym poznamy narcystycznego pisarza, który chowając się za maską intelektualisty, próbuje wreszcie dopuścić do głosu dopominające się uwagi zmysły. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
0: Tylko do 17 lipca można nadsyłać pracę w ramach konkursu Z kufra babci i dziadka organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Stawiszynie. Przedsięwzięcie ma wspomóc stworzenie lokalnej izby pamięci.
2: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
0: Powiedziała Radiocentrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Pełny regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. Dwa złote i jeden brązowy medal to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w zakończonych wczoraj w Krakowie 48. Mistrzostwach Polski U23. W niedzielę drugie złoto dla Stali dołożyła sztafeta 4x100 metrów.
3: Pierwszy złoty medal w sobotę w biegu na 100 metrów zdobył Dawid Grząka. On również był bohaterem rozegranego w niedzielę biegu sztafetowego 4x100 metrów. Przejmował pałeczkę na drugim miejscu, ale fantastycznym finiszem na czwartej zmianie wyprowadził Stal na pierwsze miejsce i zapewnił złoty medal z czasem 41 sekund i 57 setnych. Ostrowska sztafeta w składzie Karol Błaszczak, Michał Jopek, Piotr Stojanowski i Dawid Grząka wyprzedziła AZS AWF Katowice oraz AZS AWF Wrocław, zdobywając w wielkim stylu tytuł Młodzieżowych Mistrzów Polski, którego broniła. Trzeci medal dla Stali brązowy dołożyła w skoku z wyżem Ilia Twardowska. Konkurs rozgrywany był w strugach ulewnego deszczu, stąd też wynik 176 cm nie jest może wybitny, ale zważywszy na warunki atmosferyczne, dużo wyżej nie dało się skakać. W klasyfikacji medalowej 48. PZLA Mistrzostw Polski U23 klub sportowy Stal LA Ostrów zajął 7. miejsce z 2 złotymi i 1 brązowym krążkiem. W klasyfikacji punktowej stalowcy zdobyli 67 oczek, co dało 15. pozycję na 88 sklasyfikowanych klubów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
8: Ruszamy w trasę po raz kolejny. Zerkam, jak wygląda sytuacja. Nadal ruch jest nieco większy. No tak, poniedziałek i w poniedziałek dzieje się więcej i tu do pracy i tutaj jakieś rzeczy. Być może niektórzy wracają z urlopu, a inni dopiero na niego ruszają. Jakieś zakupy i obowiązki dotyczące rozpoczęcia tygodnia właśnie, więc jedźcie ostrożnie. W Ostrowie Wielkopolskim trochę się poprawiło miejscami. Gdzieś w centrum miasta trochę większy ruch, więc tutaj uważajcie. Przy samym wjeździe, czyli tradycyjnie na Kaliskiej i na Witosa. Ruch jest nieco większy. Na Krotoszyńskiej oczywiście także miejscami tutaj postoicie nieco dłużej. Pamiętajcie, że na części Krotoszyńskiej za skrzyżowaniem z Topolową tutaj także nieco więcej się dzieje. Tu spotkacie drogowców. No i już nieco dalej jadąc 36. Pamiętajcie o tym największym remoncie. Tam sporo się dzieje i tam dopiero postoicie i to kilka razy, bo przecież także światła, czyli droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, odcinek Zacharza, Flamki, Łąkociny. W Kloszewie w przebudowie jest cały czas ulica Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie dzieje się sporo na ulicy Wiśniowej.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Unia Europejska wywalcza bezpieczeństwo drogowe. Nie ma zamiaru brać jeńców. Władze wspólnoty mają dwa nowe pomysły na początek: zmniejszanie limitów prędkości na drogach. Chcą też, aby przepisowej prędkości pilnowała elektronika w aucie, a nie kierowca.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
8: 20

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: No i wielkimi krokami zbliża się godzina 17, poniedziałek szybko leci i teraz niech będą same przyjemne rzeczyny. Mam nadzieję, że jak na 106.4 to same przyjemne i przyjemności też będzie dbać Robert Markowski, który już jest. Dzień dobry, cześć. Wiesz, jakie święto jest dzisiaj?
1: Nie.
0: Ja myślę, że ty podświadomie wiedziałeś, bo takim krokiem wszedłeś do studia. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
1: No i no, dziś proszę, to potańczymy dzisiaj trochę.
0: Jedna nóżka, druga nóżka na biederko. Trzeba tylko trochę uważać, wiesz?
1: No popróbujemy jakoś.
0: Dobrze, dobrze. No to takie zapewnienie macie już od mojego zmiennika. Właśnie nie widzę teraz na playliście nic w tym stylu, ale myślę, że coś tam
1: coś
0: się znajdzie.
1: Będzie.
0: Coś będzie. No dobrze, no to Robert z wami zostaje, jak słyszycie, w dobrym humorze. A ja w dobrym humorze zmykam do domu. Karolina Romkę, cześć, do usłyszenia. Pa.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: 26 stopni w tej chwili na termometrach w naszym regionie. Do końca dnia sporo słońca, chmur na niebie niewiele i bez opadów. Ciśnienie jest stałe i wynosi 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 17. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów. Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
6: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
5: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, Kancelarii Prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
7: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
5: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
8: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
5: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
9: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
5: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 17:04, Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to poniedziałkowe popołudnie. Zapraszam do 23:00.

0: Reklama. Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

How Bizarre, to był nowozelandzki zespół OMC, Ouattara Millionaires Club. Tak rozwija się ten skrót, a piosenka ma już 30 lat. 16 minut po godzinie 17. Dziś mamy poniedziałek, 13 dzień lipca. Jak już mówiła Karolina, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. A dlaczego akurat dzisiaj? To na pamiątkę koncertu Live Aid z 1985 roku. Dziś minę Andrzeja, Ernesta, Eugeniusza, Henryka, Małgorzaty i Sary. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama.

27 minut po godzinie 17 w ten czwartek warto wybrać się do muzeum, żeby zobaczyć wyjątkową wystawę Kuliszewicz Akty. A dlaczego ten czwartek będzie wyjątkowy? O tym za chwilę w wiadomościach o 17.30.

0: Jest 17.30, Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Weekend z Radziwiłłami w klimacie lat 70. za nami. W tym serwisie także o tym, dlaczego warto się wybrać do muzeum, a w sporcie wicemistrzostwo Polski na plaży dla młodych zawodniczek z regionu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pokazy mody, wykłady, potańcówka przy muzyce na żywo i mnóstwo dobrej energii rodem z lat 70. Za nami trzecia odsłona weekendu z Radziwiłłami. Wydarzenia, które ma nie tylko bawić, ale też przypominać o osobach, dzięki którym Pałac Myśliwski w Antoninie trwa i służy kulturze. Gościem, który przyjął zaproszenie organizatorów i opowiedział o swoich przodkach, był Maciej Radziwiłł.
3: Jest to piękne miejsce, wyjątkowy pałac związany z rodziną od ponad 200 lat. Piękne miejsce i cieszę się, że to miejsce też żyje nie tylko muzyką Chopina, ale też organizowane są różne imprezy dla ludzi z okolic czy turystów, którzy spędzają tutaj czas i to jest wspaniałe. Myślę, że lepszego losu ten pałac nie mógł otrzymać.
2: W czasie weekendu z Radziwiłłami pałac odwiedziło ponad 1000 osób. Organizatorami było Centrum

0: I dzięki temu odbieramy tę sztukę. I oczywiście serdecznie Państwa do tego zachęcam, żeby się pojawić tego 16 lipca w muzeum. Zachęcam Państwa również do odwiedzenia tej wystawy bez żadnego przygotowania. Po prostu, żeby wejść i poczuć ten klimat.
1: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Sylwia Szydłowska, historyczka sztuki, opiekunka zbiorów Kulisiewicza w Kaliskim Muzeum, a także kuratorka wystawy. Co ważne, ze względu na budowę ekspozycji obowiązuje ograniczona liczba miejsc na oprowadzanie kuratorskie. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można odbierać w kasie muzeum w godzinach jego otwarcia. Jedna osoba może pobrać maksymalnie dwie wejściówki. Podkreślić trzeba również, że muzeum nie prowadzi telefonicznej rezerwacji. Partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Przed tygodniem było złoto w hali, w ten weekend wywalczyły srebro na plaży. Mowa o młodych siatkarkach Baryczy Janków Przygocki, które w wielkim finale ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej w Kołobrzegu zdobyły wicemistrzostwo Polski w kategorii do lat 13.
2: Od piątku do niedzieli na plaży Millennium w Kołobrzegu rozgrywany był czwarty wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce plażowej o puchar Kinder Joy of Moving, w którym wzięło udział 277 par z całej Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Największy sukces pośród reprezentantek Baryczy Janków Przygocki osiągnęły Oliwia Wachowska w duecie z Zuzanną Wolską. W meczu o złoty medal przegrały po zaciętej walce z duetem BKS-u Stal Bielsko-Biała Alicja Czech, Marta Wieczorek 1-2. Bliskie medalu były także w kategorii U14 Nikola Głubisz z Kornelią Grzeszczyk, które ostatecznie zajęły czwarte miejsce. Szanse na pozycję w czołowej ósemce w kategorii U12 miały rocznikowo młodsze Amelia Wachowska i Alicja Bartnik, które zajęły 9 miejsce. 13 w tej samej kategorii były Laura Szpera i Amelia Malinger. Na 17 miejscu sklasyfikowane zostały Michalina Szewczyk i Nikola Wolińska w kategorii U13. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Ostatni raz dzisiaj wyruszamy na drogi w naszym regionie. Jeździ się dobrze, warunki do jazdy są w porządku, chociaż jeżeli wybieracie się w dłuższą podróż, to jest dosyć ciepło, więc trzeba pamiętać o tym, aby robić częste, krótkie przerwy w drodze. Samochodów umiarkowanie w centrach miast jest zdecydowanie lepiej niż godzinę temu. Widać, że mamy wakacje. Spora część z Was po prostu wyjechała z miasta i jeździ się całkiem przyzwoicie. Mamy trochę utrudnień w Kaliszu. Drogowców spotkać na ulicy Górnośląskiej przy krzyżówce z ulicą Serbinowską. Trwają prace na ulicy Majkowskiej i Długosza, dokładnie na skrzyżowaniu Majkowskiej i Długosza. Tam drogowcy kończą prace związane z budową ścieżki rowerowej i chodnika. Złota cały czas jest jednokierunkowa, nie wiedziecie ją od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Drogowców spotkacie także w okolicach Ronda Dobrzec. Póki co działają na poboczach ulicy Stańczukowskiej i ulicy Podmiejskiej, ale sprzęt drogowy co jakiś czas przewija się główną jezdnią, tak więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Drogowcy także działają na drodze krajowej numer 12 między Kaliszem i Opatówkiem. Jezdnia jest zwężona, ruch miejscami odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna się remont ulicy Wrocławskiej. Prace potrwają kilka miesięcy, obejmą odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Trwa także przebudowa ulicy Leduchowskiego. Uważajcie również na drodze krajowej numer 36. Drogowców spotkacie między Ostrowem a Krotoszynem.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Na stacjach benzynowych tanio to już było. Diesel przebił już cenę, barierę 7 zł. Etlina 95 bardzo szybko zbliża się do tej bariery. Według analityków rynku to już kwestia tylko godzin, kiedy za etlinę 95 będziemy musieli zapłacić powyżej 7. I w najbliższych dniach według analityków będzie niestety tylko drożej.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

Ale to był, ależ to był fajny numer Return of the Mac Marka Morrisona. To cudowne lata 90. Za 11 minut będzie godzina 18. I w najbliższej wiadomości 18, a w nich między innymi opowiemy wam o blokadzie Iranu i opłatach za przepłynięcie przez Strzelinę Ormus. To pomysł Donalda Trumpa.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zalewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro nadal ciepło, 27 stopni Celsjusza na termometrach w regionie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 18. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Blokadę Iranu i opłaty w cieśnienie Ormus ogłosił Donald Trump. Burmistrz Ursynowa może stracić stanowisko po aferze szpitalnej. Będzie też o Polakach zadowolonych z życia. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Jeszcze dziś będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów, Roberta Kempy. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kempa był szefem Rady Nadzorczej. Radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę poniosły jedynie kobiety: Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kempa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
6: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej koalicji obywatelskiej.
7: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
6: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
7: Najwyraźniej w koalicji obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
6: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
8: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
6: Robert Kempa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
5: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Na szczęście tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez chce zrobić wszystko, by w przyszłości uniknąć takich zdarzeń.
9: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
5: Do pożarów w Hiszpanii przyczyniły się intensywne upały, które towarzyszą mieszkańcom kraju. A i do nas wracają upały, jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej, będą też burze.
10: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski.
5: Po takim intensywnym pogodowym tygodniu przyjdzie ochłodzenie, weekend ma już być bez upałów. W czerwcu wskaźnik zadowolenia z poziomu życia Polaków osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach, wynika z analizy CBOS. Sondażownia przygotowała ją na podstawie badań zrealizowanych od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Poprawiły się też zarówno oceny, jak i przewidywania odnoszące się do sytuacji politycznej w kraju.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził już kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do 2 medali Mistrzostw Świata. Srebrnego w 2018 roku i brązowego w 2022. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Besiktasz, West Ham i Watford. Pracował też w klubach z Arabii Saudyjskiej i Chin. Konkurs skoków z wyż mężczyzn oraz skoków dal i pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. W ubiegłym roku rywalizację w centrum Katowic oglądał komplet 900 widzów. Faworyt prowadzi, jego największy rywal jest tuż za nim. Klasyfikacja generalna Tour de France po pierwszym tygodniu wyścigu jest dokładnie taka, jakiej wszyscy się spodziewali. Choć pewnie nikt nie sądził, że Tadej Pogaczar tak szybko zbuduje aż tak znaczącą przewagę. Michał Waszkiewicz.
12: Słoweński Terminator znów wygląda na trasie znakomicie i na ten moment wszystko wskazuje na to, że dołączy do grona 4 kolarzy, którzy wygrywali Tour de France 5-krotnie. Tadej Pogaczar w pierwszym tygodniu wygrał 2 etapy, a kluczowy był ten 6. Na słynnym podjeździe na Col du Tourmalet Słoweniec uciekł wszystkim, a na mecie głównego rywala Duńczyka Jonasa Vingegaarda wyprzedził o ponad 2,5 minuty. To daje mu duży komfort, ale bronić przewagi chyba nie zamierza. Główny cel to utrzymać żółtą koszulkę. Czasem najlepszą obroną jest atak, ale zobaczymy. Już po przerwie czeka nas bardzo trudny etap, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ponad 3 minuty do Pogaczara traci jego zespołowy kolega Isaac Del Toro, a także Remco Evenepoel, Juan Ayuso i nadzieja Francuzów Paul Sexas. W drugim tygodniu Tour przejedzie przez Wogezy, a dopiero w trzecim przez Alpy.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5:30 po 18:00. No to poświętujmy ten dzień świąteczny dziś, czyli dzień rock'n'rolla.

0: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
2: A kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
2: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
2: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Reklama.

16,5 minuty po godzinie 18. Indiana Jones, Han Solo, a tak naprawdę Harrison Ford dziś kończy 84 lata. Wszystkiego dobrego dla tego aktora i wielu, wielu jeszcze lat życia i wspaniałych ról. Marek Piekarczyk, wokalista, autor tekstów, członek grupy TSA, obchodzi dzisiaj swoje 75. urodziny. Aktorka Karolina Gruszka kończy dzisiaj 46 lat, a gwiazdor Barcelony i reprezentację Hiszpanii Lamine Jamal dziś obchodzi dopiero swoje 19. urodziny. Jutro, dzień po urodzinach, zagra pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej pomiędzy Hiszpanią a Francją. Czy zrobi sobie troszeczkę spóźniony prezent na urodziny? Przekonamy się jutro wieczorem.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
0: Reklama.

28,5 minuty po godzinie 18. Młodzi wioślarze z KTW Kalisz rywalizowali na Mistrzostwach Polski. Jak im poszło? O tym w wiadomościach o 18.30.

0: Centrum. Radio na wakacje.
1: Jest 18.30, przed mikrofonem Kasia Górcewicz.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wielki sukces Gołuchowskiego Teatru. W tym serwisie także o wspólnym tworzeniu sztuki w Krotoszynie i sukcesach młodych zawodników z Kalisza.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gołuchowska Grupa Teatralna imienia Agnieszki Baranowskiej odniosła spektakularny sukces. 4 przedstawienia spektaklu Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej według scenariusza Małgorzaty Chojnackiej i w reżyserii Marka Chojnackiego obejrzało ponad 1000 osób.
3: Wszystkie wejściówki rozeszły się błyskawicznie, a w nowej sali widowiskowej Gołuchowskiego Centrum Kultury trzeba było dostawiać krzesła. Na scenie wystąpiło 21 aktorów amatorów, od najmłodszych po seniorów. Wśród nich były dwie babcie grające razem z wnukami oraz matka z synem, co podkreśla międzypokoleniowy charakter zespołu. Entiana z Doliny Rzeki Trzemnej to baśniowa opowieść rozgrywająca się między czasem i przestrzenią. W spektaklu przeplatają się słowiańskie wierzenia, historia Gołuchowa i współczesność. Widowisko zachwycało rozmachem i dopracowaną oprawą artystyczną. Muzyka na żywo przeplatała się z nastrojowymi kompozycjami, a choreografie, widowiskowe układy taneczne, efekty świetlne i oszczędna scenografia budowały baśniowy świat słowiańskich legend. Dynamiczne sceny zbiorowe i pełne emocji kreacje aktorów sprawiły, że niemal 3-godzinne przedstawienie publiczność oglądała z ogromnym zainteresowaniem, nagradzając twórców owacjami na stojąco. Sukces spektaklu to zasługa całego zespołu oraz dyrektorki Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek Patrycji Walerowicz-Wojtkowiak, która stworzyła grupę teatralną i od lat wspiera jej rozwój. Irena

0: W pracowni plastycznej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Jest to doskonała okazja, żeby wspólnie tworzyć i rozwijać się bez względu na wiek i doświadczenie. Wydarzenie uświetnią goście z Litwy oraz z Holandii. Podzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzonych dla nas warsztatów.
1: Zachęcała słuchaczy Radia Centrum Katarzyna Sobańska z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. A artystycznie będzie można wyżyć się na trzy sposoby. Tegoroczny plener artystyczny przewiduje tworzenie ceramiki, rysunku i malarstwa. Cenne doświadczenie, wysokie miejsca w klasyfikacji i medale przywieźli do Kalisza młodzi wioślarze KTW Kalisz. Kaliscy sportowcy rywalizowali w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Młodzików oraz Pucharze Prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Medale w kolorze brązowym do Grodu nad Prosną przywieźli Antoni Ewiak i Aleks Gałęski, którzy swoje trzecie miejsce wywalczyli w dwójce bez sternika juniorów. W Mistrzostwach Juniorów wysokie piąte miejsce zajęły Zuzanna Kurczbuch i Martyna Palot w dwójce podwójnej juniorek. Wśród młodzików najlepszy wynik zanotował Kacper Różalski w jedynce chłopców, zajmując ostatecznie piąte miejsce. Osiągnięcia kaliskich wioślarzy na mistrzostwach znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: www.rc.fm Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Będzie wyglądało to.
3: Za 26 minut 19.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

Świetny numer w wykonaniu tego Swimsa, Mr. Know It All. W ostatni piątek na liście przybył w top 30. Ta piosenka była na 8 miejscu. Od waszych głosów zależy, jak będzie z tą piosenką w przyszłym tygodniu, znaczy, a dokładnie w tym tygodniu, czyli w najbliższy piątek. Cały czas możecie głosować. Przypomnę, że 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Witam także, głosujecie na swoje ulubione utwory. Za 12 minut godzina 19 Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w stolicy Polski. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Jubileuszowa Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 18 i 19 lipca. Estrada nad Zelewem w Brzezinach koło Kalisza. Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych południowej Wielkopolski. Wpisany do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, warsztaty, targi, potańcówka, wstęp wolny. Patronat honorowy, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Wydarzenie w ramach zadania Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. 50 lat regionalnego przeglądu ludowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie ciepło, do 27 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Sprawcy antyukraińskich napaści i nękania ukarani. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w stolicy. Powiemy też o portrecie byłej niemieckiej kanclerz, który stał się muzealnym hitem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sprawcy nękania z Poznania oraz napaści z Bielska-Białej zostali zatrzymani i będą ukarani. To ważna informacja dla potencjalnych naśladowców. Nie idźcie tą drogą, napisał na portalu X wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Wczoraj pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana przez mężczyznę podróżującego tym samym, co ona, autobusem miejskim w Bielsku-Białej. To nie jedyny antyukraiński incydent, do jakiego doszło w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy pod nadzorem sprawdzenia, czy prowadząca ją kobieta wspiera Stepana Banderę. W zeszłym miesiącu obywatela Ukrainy zaatakował kijem bejsbolowym mieszkaniec Gliwic. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie koalicji chętnych z udziałem około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Celem spotkania jest wsparcie Ukrainy w sferze obrony powietrznej i wzmocnienie presji na Rosję. Połączy administrację, wojsko i naukę. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
7: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
6: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne i inne kryzysy. Wyłączone przystanki, komunikacja zastępcza i zmiany w kursowaniu kilku linii kolei śląskich. Dokładnie za godzinę całkowicie ustanie ruch pociągów na odcinku Ruda Chebsie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
8: Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, m.in. przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów Miasto i Chorzów Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, informuje rzecznik kolei śląskich Bartłomiej Wnuk.
9: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
8: Trasa S1 kolei śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza trasa przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie.
6: Portret byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest tego lata jedną z największych atrakcji berlińskiej Wyspy Muzeów. Od jego odsłonięcia na początku lipca Muzeum Bodego notuje rekordy frekwencji. Liczba odwiedzających jest średnio o 85% wyższa niż w czerwcu. Portrety kanclerzy to w Niemczech nieformalna tradycja. Przyjęło się, że szef rządu po ustąpieniu ze stanowiska wybiera artystę i w sposób przedstawienia siebie na obrazie. W Muzeum Bodego portret Merkel będzie wisiał do 4 października. Później trafi do Urzędu Kanclerskiego.
10: Sport! Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Robert Lewandowski już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Powitanie polskiej gwiazdy odbywające się w środku sezonu Major League Soccer odbędzie się bez wielkich ceremonii i prezentacji z udziałem tysięcy fanów na stadionie, jak w przypadku choćby Leo Messiego w Interze Miami. A już dwa dni po prezentacji lewego Chicago Fire rozegra swój pierwszy mecz po transferze kapitana reprezentacji Polski z Vancouver Whitecaps. Miała być walka o obronę tytułu, skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno usunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero ósmą rakietą świata. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
11: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na ósme miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie: o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7, tuż przed Igą Świątek.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliła na starty Białorusinom, którzy wcześniej również byli wykluczeni z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

When We Stand Together to była piosenka śpiewana przez kanadyjską formację Nickelback, założoną przez Chada Kregera w kanadyjskiej Albercie ponad 30 lat temu. To było na początek tej godziny. Już 10 minut po 19.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Pat Liar, to był zespół Imagine Dragons. Ci, którzy mieli okazję widzieć zespół Imagine Dragons na żywo, przyznają mi, że to zespół stworzony do takich występów. W jednym ze serwisów telewizyjnych, nie będę zdradzał nazwy, żeby nie robić im reklamy, pojawił się wyjątkowy koncert grupy Imagine Dragons, nagrany w 2024 roku w Hollywood Bowl. Tam zdobywcy nagrody Grammy śpiewali i grali razem z Los Angeles Film Orchestra, tej takiej wersji symfonicznej. Naprawdę ciary mocne, warto to zobaczyć, warto tego posłuchać, bo robi robotę Imagine Dragons w telewizji na koncercie w Hollywood Bowl. Warto zobaczyć, podkreślam jeszcze raz. 23 minuty po godzinie 19:00.

Summer Love, to była piosenka niemieckiego wokalisty Marka Medlocka. 26 minut po godzinie 19. Galeria imienia Jana Tarasina zaprasza w lipcowe czwartki na Kino pod Gwiazdami. Kino pod Gwiazdami. Szczegóły za chwilę. Wiadomościach o 19.30.

0: Jest 19.30. Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Artystyczne Kino pod chmurką wystartowało w Kaliszu. W tym serwisie także o konkursie Biblioteki w Stawiszynie i Złota Sztafeta Stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza na letnie seanse pod gwiazdami do Zielonej Strefy na dziedzińcu instytucji. W lipcowe czwartki o godzinie 21 rozpoczynać się tam będą projekty filmów w ramach Kina na Sztuki. Tegoroczny cykl nosi tytuł Plaża nudystów emocjonalnych, a jego kuratorem jest Piotr Czerkawski. W tym roku dzięki projekcjom przeniesiemy się na 4 różne plaże, od greckich wysp przez bałtyckie wybrzeże i australijski raj dla surferów po włoski kurort Rimini po sezonie. Wehikułem czasu w tym tygodniu będzie film Czerwone Niebo w reżyserii Christiana Petzolda, w którym poznamy narcystycznego pisarza, który chowając się za maską intelektualisty próbuje wreszcie dopuścić do głosu dopominające się uwagi zmysły. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Tylko do 17 lipca można nadsyłać pracę w ramach konkursu Z kufra babci i dziadka organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Stawiszynie. Przedsięwzięcie ma wspomóc stworzenie lokalnej izby pamięci.
3: Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kaliskiego. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania historii swoich rodzin i miejscowości, do rozmów z dziadkami, rodzicami czy starszymi sąsiadami, a także do poszukiwania rodzinnych pamiątek, które często związane są z lokalną historią. Jeżeli w Państwa domach znajdują się przedmioty, dokumenty, fotografie lub po prostu rodzinne historie związane ze Stawiszynem i okolicami, zapraszamy do biblioteki lub do Domu Kultury. Pomóżcie stworzyć nam Izbę Pamięci w Stawiszynie.
2: Powiedziała Radio Centrum Aleksandra Bylica, dyrektorka Stawiszyńskiej Biblioteki. Pełny regulamin konkursu dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Stawiszynie. 2 złote i 1 brązowy medal to bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów w zakończonych wczoraj w Krakowie 48. Mistrzostwach Polski U23. W niedzielę drugie złoto dla Stali dołożyła sztafeta 4x100 metrów.
4: Pierwszy złoty medal w sobotę w biegu na 100 metrów zdobył

0: Konkurs rozgrywany był w strugach ulewnego deszczu, stąd też wynik 176 cm nie jest może wybitny, ale zważywszy na warunki atmosferyczne, dużo wyżej nie dało się skakać. W klasyfikacji medalowej 48. PZLA Mistrzostw Polski U23 klub sportowy Stalela Ostrów zajął 7. miejsce z 2 złotymi i 1 brązowym krążkiem. W klasyfikacji punktowej stalowcy zdobyli 67 oczek, co dało 15. pozycję na 88 sklasyfikowanych klubów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za 27 minut 20.

Na błysk to Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło ma taką przypadłość, że jak umieszcza na liście przebojów jakiś przebój, to on robi błyskawiczną karierę. Z piosenką Na błysk jest jak na razie podobnie. Debiutowała w poprzedni piątek na miejscu 9. Teraz przed weekendem było już miejsce 7. Podejrzewam, że w tym tygodniu może być pierwsza trójka. Przypomnę, że na swoje ulubione hity na liście przebojów Top 30 głosujecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Za 23 minuty 20.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
3: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
2: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
4: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
2: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

Bracia Kacperczyk i Vito Bambino z tą piosenką. Z piosenką Mam Talent. Jakiś czas temu pożegnali się już z listą przebojów Top 30. Za 11 minut będzie godzina 20. Od weekendu na scenie politycznej pojawiła się nowa partia polityczna dla ludzi o centrowych poglądach. Tak przynajmniej twórcy tej partii twierdzą. Czy ma szansę uzyskać poparcie wśród Polaków? O tym postaramy się odpowiedzieć. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w wiadomościach o godzinie 20. A to już kolejna propozycja do listy przebojów Top 30. Ta piosenka nadal w poczekalni. Somr, My Body Isn't Ready.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Ciepło jutro, 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Ciśnienie jutro będzie stałe, około 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Ulewne deszcze i burze są alerty dla wschodu kraju. Na scenie politycznej nowa partia dla ludzi o centrowych poglądach i puma w drodze do ZOO. W Polanowie udało się schwytać poszukiwanego drapieżnika. Paulina Nawrocka, zapraszam. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą Świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego i większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Naczelna Izba Lekarska wszczęła czynności w sprawie patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. Złożyła też w jego sprawie zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. To po publikacji portalu Zero, gdzie opisano przypadek martwego pacjenta znalezionego po kilku godzinach w łazience. Szpital miał zdecydować o przeprowadzeniu sekcji we własnym prosektorium i nie poinformował o tym prokuratury. Czym zdziwieni w nagraniach, do których dotarł portal, są sami pracownicy. Na polskiej scenie politycznej pojawił się nowy podmiot – Partia Unia Centrum. Ugrupowanie ma być skierowane do wyborców z centrowymi poglądami, mówi europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Michał Kobosko.
7: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są satysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
6: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodniczącą nowej partii została ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej zagospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
8: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
9: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
8: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
9: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
8: Bo, jak mówi Skalska,
9: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
8: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
6: Puma schwytana w Polanowie jest już w drodze do Poznania. Odłowiony kot, który kilka dni grasował w lasach pod Koszalinem, jedzie do ogrodu zoologicznego. Tam przejdzie kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ogrodu.
10: Trudno powiedzieć na jak długo. No, przede wszystkim musimy wykonać podstawowe badania weterynaryjne, sprawdzić krew, sprawdzić kału, sprawdzić pod kątem pasożytów, bo nie wiemy o tym zwierzęciu absolutnie nic. Oprócz tego, że włóczyło się gdzieś po lasach w okolicach gminy Polanów.
6: Trwa szukanie docelowego miejsca dla pumy, w którym znajdują się odpowiednie warunki. Niewykluczone, że zwierzę trafi za granicę. Pumę w ubiegłym tygodniu zaobserwował myśliwy. Na razie nie wiadomo, jak kot znalazł się w lasach w województwie zachodniopomorskim.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 3,5 minuty po 20:00.

Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.

Śpi, kochanie, śpi. To była Kaja i Goran Bregović. Jest 22 minuty po godzinie 20. Alex Warren to wokalista, który pojawia się na liście przebojów Top 30. Jego najnowszy hit Passenger czeka na wasze głosy w propozycjach do listy przebojów, a my teraz posłuchamy jego poprzedniego hitu, piosenki Fever Dream.

Mimo upływu ponad 40 lat ta piosenka nic nie traci ze swojej świeżości. West End Girls, grupa Pet Shop Boys z 84 roku, tak, wydana była w 84 roku. Co ciekawe, zespół zaśpiewał ten utwór na zakończenie letnich igrzysk olimpijskich w Londynie. Było to w 2012 roku i piosenka została entuzjastycznie przyjęta. A to już super grupa Sparks.

Hey, Hell Rock and Roll to piosenka Garlanda Jeffersa, to piosenka, która idealnie wpisuje się w dzisiejsze święto, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla, to oddanie hołdu pionierom tego gatunku, chociażby Chuckowi Berry'emu czy Buddy Holly'owi. Ten frazę, ten tytuł Hey, Hey Rock and Roll pojawiała się w klasycznym utworze autorstwa Chucka Berry'ego Rock and Roll Music z 1957 roku. Za 2,5 minuty 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Na jutro w naszym regionie ciepło, 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach, sporo słońca, chmur na niebie niewiele i bez opadów. Ciśnienie będzie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: E-kolejki do końca roku to plan Ministerstwa Zdrowia. Bez europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Powiemy też, mieszkańcy których państw najczęściej przebywają na L4. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Ma to być rewolucja w sposobie zarządzania miejscami na zabiegi i wizyty powiązana z wdrażaniem centralnej e-rejestracji. W systemie e-kolejka każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalistę. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali będzie bardzo trudno wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
6: Wątpliwości ma dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
7: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
6: System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mamografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia wejdą w to kolejne specjalizacje. Wprowadzenie systemu nie było jednak proste, przyznaje Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
8: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie, początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
6: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg.
5: Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych sędzia Anna Ptaszek.
9: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.
5: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Już wtedy polityk przebywał na Węgrzech, gdzie wkrótce później otrzymał azyl od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa w USA. Szef dyplomacji USA Marco Rubio ogłosił zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na sojuszników, by odrzucili roszczenia MTK do sądzenia obywateli amerykańskich. Słowenia i Hiszpania to dwa kraje Unii, które cechują się najwyższymi wskaźnikami nieobecności w pracy z powodu choroby. Przeciętnie na pracownika w tych krajach przypadło w zeszłym roku 5 tygodni zwolnienia lekarskiego. Polska ze wskaźnikiem 1,8 tygodnia znajduje się bliżej przeciwnego bieguna tego zestawienia. I jeszcze Robert Lewandowski, który już jutro po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. Wystąpi też na konferencji prasowej wraz z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Już 4 minuty po godzinie 21:00 na początek Summertime w Radiu Centrum. Tragedy, grupa Genesis. A później w naszym zestawieniu pojawi się także zespół Ace of Base i In Excess.

Nie, Dude Tonight to zespół In Excess. Takich ludzi jak Michael Hutchins i takich zespołów jak In Excess najbardziej żal. 15 minut po godzinie 21. To teraz coś po polsku. Duet Dawid Kwiatkowski i Margaret to taki duet, który jest w tej chwili na liście przebojów top 30 od 2 tygodni. W ostatni piątek to było miejsce 15. Później ci opowiem.

radio na wakacje.

Bożyszcze młodych pań, kiedyś Enrique Iglesias, Love to See You Cry. Ten Bożyszcze młodych pań trochę nam się zestarzał, bo w tym roku skończył 51 lat. A jakbyście chcieli go zobaczyć na żywo, jest okazja i to całkiem niedługo i dość blisko, bo w Bratysławie na Słowacji 26 września w sobotę zagra koncert. Tak więc zapraszam, no chyba, że ktoś woli wcześniej do Kazachstanu, ale to już dość daleko. 26 minut po godzinie 21:00, kolejny pan, któremu też latek przybyło, to jeden z członków boys bandu Boyzone, Ronan Keating. W tym roku bodajże 48 albo 49 lat kończy. Life is a roller coaster.

0: merci.
1: Bonjour, pardon, merci. Piękny powrót Céline Dion. Miłośnicy jej talentu bardzo się cieszą z tej piosenki, że znowu śpiewa i tak pięknie śpiewa, tak prosto, a jakże ślicznie. Za 20 minut będzie godzina 22. To na chwilę przenosimy się znowu na listę przebojów Top 30. A tak a propos, to Céline Dion także na liście przebojów Top 30 gdzieś tam też się pojawia. I to nie lada piosenka, bo właśnie z tym utworem na liście przebojów Top 30 Céline Dion pojawiła się ostatnio, zaraz po premierze. A Jasik Piwowarczyk z Halo Houston także tam gości.

To było zaskoczenie. Zespół Xtreme, amerykańska formacja grająca muzykę rockową, wręcz metalową, ciężką, nagle zagrała taką piękną rockową balladę More Than Words, gdzie na gitarze grał Nuno Bettencourt, no i śpiewał Gary Cherone. W drugim głosie też gdzieś tam słuchać było Bettencourta.

A ilu ludzi wzruszało się przy tej piosence w pierwszej połowie lat 90. Za 8 minut 22. Pink, potem DNC i Timbaland.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro ciepło, 27 stopni Celsjusza na termometrach, bez opadów, zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Stany Zjednoczone wznawiają blokadę irańskich portów. Polacy zgłaszają lokale do sanepidu za pośrednictwem M-Obywatela. I ostatnia prosta na mundialu. W grze zostały 4 drużyny. Paulina Nawrocka, zapraszam. Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa podwtórnej blokady Iranu od 22 czasu polskiego we wtorek. Jak podało dowództwo centralne USA, blokada dotyczyć będzie statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, czyli o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Prawie 300 zgłoszeń wpłynęło już do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji M-Obywatel. Użytkownicy mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Część interwencji miało miejsce w lokalach otwieranych sezonowo. Priorytetowo traktujemy zgłoszenia dotyczące miejsc publicznych, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
5: Aż połowa zgłoszeń dotyczy stanu higienicznego miejsc. Do tej pory najwięcej interwencji było na Mazowszu, Śląsku i na Pomorzu. Zimna woda, spore fale i brak słońca to w ostatnich dniach rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Mimo wszystko próbują wyciągnąć z pobytu na plażach jak najwięcej.
7: Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
8: Co was podkusiło, żeby wybrać Bałtyk jako miejsce odpoczynku?
9: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze.
8: A tu chmury, mgły, zimna woda.
9: Nie szkodzi, nam akurat taka pogoda odpowiada.
8: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
10: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
5: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz. Przez ponad tydzień wędrował samotnie po Tatrach, pokonując ponad 140 km górskich szlaków. Bezpański pies, który wzbudził zainteresowanie turystów i obrońców zwierząt, został w końcu schwytany przez słowackich ratowników. Psa udało się złapać do specjalnej klatki pułapki. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów i ratowników górskich. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali 4 najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o 3 miejsce i wielki finał. A w grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna.
11: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają 4 najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial 3-krotnie, Francja 2 razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
12: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych mistrzostwach świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
11: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
5: O czym informował Michał Waszkiewicz.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 22, a ja tak po cichu wierzę w Anglię. Kaching, Shania Twain na początek tej godziny, później pojawi się zespół Matkon i potem po polsku zaśpiewamy duecik Fukaj i Vito Bambino.

To był Fukaj i Vito Bambino w utworze Zabiorę Cię Tam. Na zegarze już 14 minut po godzinie 22:00, Summer Time w Radiu Centrum. Billy Eilish teraz już powolutku się rozkręca, a potem pojawi się grupa Backstreet Boys i Mr. Big.

Lola Young, 25-letnia Brytyjka pochodząca z Londynu. Piosenka From Down Here. Ta piosenka w ostatni piątek zadebiutowała na liście przebojów Top 30 na miejscu 30. Czy w tym tygodniu będzie lepiej, będzie wyżej? To wszystko zależy od waszych głosów. Do piątku możecie głosować na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Już za chwilę felieton Kropla Wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: Czas ucieka. Gdybyś mógł wiedzieć, ile jeszcze zostało ci życia, czy chciałbyś wiedzieć? No śmiało. Jeśli ktoś mógłby powiedzieć ci liczbę lat, miesięcy, dni, godzin i sekund, które pozostały ci na ziemi, czy naprawdę chciałbyś wiedzieć? Ja nie. Ja zdecydowanie nie chciałbym wiedzieć. Nie ma mowy. Ale faktem jest, że czas jest wyznaczony. Jest taki czas, kiedy twoje serce się zatrzyma, tlen się skończy i twój mózg, a więc i całe ciało przestanie funkcjonować. Co więc zamierzasz zrobić z czasem, który ci pozostał? Jak zamierzasz spędzić ten cenny, ograniczony czas? Niektórzy ludzie, wielu ludzi, właściwie większość ludzi po prostu go trwoni na rzeczy, które w ostatnim momencie po prostu nie będą miały znaczenia. Jak więc spędzasz swój cenny czas? Mądrze czy głupio?
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

16 minut zostało do godziny 23. Teraz pojawi się połowa duetu Eurythmics. Niektórzy mówią ta brzydsza. To Dave Stewart z takim zespołem The Spiritual Cowboys, Jack Tocchi.

Jack Talking przed piosenką. Nie zdążyłem wam jeszcze dwóch słów powiedzieć a propos grupy The Spirituals Cowboys. Oni tak w zasadzie stworzyli całość. Dave Stewart i Spiritual Cowboys. Kiedy Dave Stewart odszedł z duetu Eurythmics, zostawił Annie Lennox samotną, wtedy właśnie założył tę formację z duchowymi kowbojami. W tych duchowych kowbojach pojawił się m.in. Martin Chambers z grupy The Pretenders. Dwa lata ze sobą wytrzymali, potem to drogi się rozeszły. Za 11 minut będzie 23.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro w naszym regionie ciepło, 27 stopni Celsjusza na termometrach. Bez opadów, zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie stałe 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 23. Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Stany Zjednoczone wznawiają blokadę irańskich portów. Polacy zgłaszają lokale do sanepidu za pośrednictwem M-Obywatela. I ostatnia prosta na mundialu. W grze zostały 4 drużyny. Paulina Nawrocka, zapraszam. Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa podwtórnej blokady Iranu od 22 czasu polskiego we wtorek. Jak podało dowództwo centralne USA, blokada dotyczyć będzie statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, czyli o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Prawie 300 zgłoszeń wpłynęło już do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji M-Obywatel. Użytkownicy mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Część interwencji miało miejsce w lokalach otwieranych sezonowo. Priorytetowo traktujemy zgłoszenia dotyczące miejsc publicznych, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
6: Aż połowa zgłoszeń dotyczy stanu higienicznego miejsc. Do tej pory najwięcej interwencji było na Mazowszu, Śląsku i na Pomorzu. Zimna woda, spore fale i brak słońca to w ostatnich dniach rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Mimo wszystko próbują wyciągnąć z pobytu na plażach jak najwięcej.
8: Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
9: Co was podkusiło, żeby wybrać Bałtyk jako miejsce odpoczynku?
10: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze.
9: A tu chmury, mgły, zimna woda.
10: Nie szkodzi, nam akurat taka pogoda odpowiada.
9: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
11: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
6: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz. Przez ponad tydzień wędrował samotnie po Tatrach, pokonując ponad 140 kilometrów górskich szlaków. Bezpański pies, który wzbudził zainteresowanie turystów i obrońców zwierząt, został w końcu schwytany przez słowackich ratowników. Psa udało się złapać do specjalnej klatki pułapki. Dostał imię Bernard na cześć patrona alpinistów i ratowników górskich. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali 4 najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o 3 miejsce i wielki finał. A w grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna.
12: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają 4 najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial 3-krotnie, Francja 2 razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
13: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
12: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
6: O czym informował Michał Waszkiewicz.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony wieczór poniedziałkowy. Życzę spokojnej nocy i dobrego wtorku. Robert Markowski, do usłyszenia.